A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem gdyńskiej komunikacji miejskiej, a konkretnie jej schematem i tym, na jakich zasadach działa w dzisiejszych czasach. Czyli historię zostawiamy na boku, skupiamy się na tym, co mamy teraz i zahaczymy nieco o perspektywy na przyszłość. A moim rozmówcą jest Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM Gdynia.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat komunikacji miejskiej w Gdyni, jak ona wygląda aktualnie, ile w tej chwili mamy linii pojazdów, jak wygląda struktura komunikacji miejskiej.
3: Obecnie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni organizuje 71 linii dziennych, w tym jest 12 linii trolejbusowych. Przy czym jeżeli mówimy o liniach trolejbusowych, to warto zwrócić uwagę na ewolucję, która w ostatnich latach i miesiącach ma miejsce, a ta ewolucja polega na tym, że linia autobusowa 180 która łączy Gdynię z Sopotem, jest linią, która w coraz większym stopniu jest poddana elektryfikacji właśnie z wykorzystaniem trolejbusów. I w związku z tym tę linię już traktujemy jako linię trolejbusową, bowiem 75% wozokilometrów na tej linii realizują trolejbusy. Także jeżeli chodzi o taką systematykę związaną z liczbą linii, to tak jak powiedziałem, 71 łącznie linii dziennych, w tym 12 linii trolejbusowych. Oczywiście do tego wykazu nie wliczamy tak zwanych 700, czyli linii, które mają charakter zjazdowy lub dojazdowy, a oprócz tego mamy jeszcze kilka linii nocnych. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę pojazdów, to codziennie na trasę wyjeżdża około 280 pojazdów po to, żeby zrealizować zadanie. Natomiast w inwentarzu, biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy autobusy rezerwowe, trolejbusy zabytkowe, tych pojazdów jest około 350, czyli codziennie 280 w dni powszednie wyjeżdża na trasy, a około 350 posiadają łącznie nasi wszyscy przewoźnicy, których jest 7, do tego, żeby zapewnić ofertę przewozową dla mieszkańców Gdyni i gmin Ościenne, które obsługujemy, czyli dla Sopotu, Kosakowa, Szemuda, gminy Wejherowo, Rumi i gminy Żukowo.
2: Dlaczego w Gdyni Zarząd Komunikacji Miejskiej nie jest również właścicielem tych pojazdów, a każda linia jest tak naprawdę obsługiwana przez jednego z 7 różnych przewoźników?
3: Na początku lat 90. w Polsce został wprowadzony taki model, który polegał na oddzieleniu organizacji przewozów od realizacji. I wtedy zwrócono uwagę na to, że określone korzyści przynosi to, że zostanie oddzielona sfera organizacji przewozów, czyli układania rozkładów jazdy, sprzedaży biletów, kontroli tych przewoźników pod kątem tego, jak realizują swoje zadania pod kątem ilościowym i jakościowym, od realizacji, że przewoźnik powinien się skupić na tym, żeby zatrudniać kierowców, przygotować sprawny, czysty tabor, natomiast samą ofertę przewozową powinien przygotowywać ktoś inny. I w związku z tym właśnie w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku była taka pierwsza fala tworzenia zarządów komunikacji miejskiej. Pierwszy zarząd powstał w Białymstoku, niestety on już w tej chwili nie istnieje, a kolejny powstał właśnie w Gdyni. I to był drugi zarząd, który powstał w Polsce, a w tej chwili najstarszy, który funkcjonuje, bowiem ten białostocki nie istnieje. I w 92 roku powstał Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który od 93 roku zaczął umożliwiać świadczenie usług przewozowych prywatnym przewoźnikom. Te początki były bardzo takie zróżnicowane, bo ten tabor, który był dostępny, to przede wszystkim tabor przedsiębiorstw komunikacyjnych, które świadczyły usługi w regionie, czyli tak zwanych PKS-ów. Ale z czasem na tym naszym rynku zaczęły powstawać prywatne firmy inne niż PKS-y i w związku z tym zaczęło dochodzić do większej konkurencji niż dzisiaj w świadczeniu usług przewozowych i dzięki temu uzyskujemy efekt, w ramach którego następuje rynkowa weryfikacja cen i to przewoźnicy, walcząc o możliwość realizacji danego kontraktu, o to, żeby na danej linii określoną liczbą autobusów wykonać w skali dnia, tygodnia i roku określoną liczbę wozokilometrów, mając określone parametry i standardy przez organizatora, startują w przetargu i proponują cenę, rywalizując ze sobą tymi cenami. To jest z korzyścią dla budżetu gminy, który dzięki temu nie musi wydatkować więcej, tylko może wydatkować trochę mniej publicznych pieniędzy na to, żeby zapewnić obsługę transportową.
2: Część z nich to są zupełnie prywatne firmy, część z nich podlega częściowo pod miasto chociażby?
3: Tak, oczywiście, że tak. I niewiele jest w Polsce takich ośrodków miejskich, gdzie przewoźnicy miejscy by byliby niezaangażowani w obsługę przewozów miejskich. No można powiedzieć, że niedaleko Trójmiasta, czyli w Elblągu, mamy do czynienia z taką sytuacją, bo tam spółki czy firmy, które świadczą usługi przewozowe, są w pełni prywatne, niezależne od miasta, ale w innych ośrodkach zawsze te spółki miejskie się w obsłudze przewozów pojawiają i w Gdyni jest tak samo. Mamy wśród naszych przewoźników 3 spółki komunalne, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej, które świadczy usługi trolejbusami, które coraz częściej odłączają się od sieci i mogą pokonywać pewien dystans poza siecią, i 2 spółki autobusowe. Jedna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni, której zajezdnia i główna baza jest usytuowana w Gdyni na Kaczych Bukach i ona jest większą z tych spółek, a trochę mniejsza to jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, której baza jest zlokalizowana w Gdyni na Pogórzu Dolnym przy ulicy Platynowej, a cechą charakterystyczną tej spółki, która ją wyróżnia, jest to, że od niedawna eksploatuje autobusy elektryczne i właśnie elektryki tak zwane, które możemy spotkać na gdyńskich ulicach, 16 autobusów przegubowych, 8 autobusów standardowych, to są pojazdy elektryczne, które eksploatuje właśnie Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej. A oprócz tego w obsłudze aktualnie mamy 4 przewoźników prywatnych. Lista tych przewoźników prywatnych się zmienia, dlatego że Zarząd Komunikacji Miejskiej co jakiś czas, czasami raz w roku, czasami 3 razy w roku, organizuje przetargi na kolejne linie. W związku z tym jedni przewoźnicy z tego rynku znikają, inni nowi się pojawiają. W tej chwili te 4 spółki, czy 4 firmy prywatne, przewozy autobusowe Gryf, to PKS w Gdyni, to firma Irex Meteor i firma Bibitur.
2: Wiemy, ile mamy linii, wiemy, ile mamy pojazdów, ile z kolei pasażerów korzysta właśnie z gdyńskiej komunikacji miejskiej.
3: Tutaj posługujemy się skalą roku. Szacujemy, że z naszej komunikacji miejskiej w Gdyni, ale w całej sieci, korzysta około 82 milionów pasażerów. Z tego 70 milionów w Gdyni i 12 milionów w gminach, które obsługujemy.
2: Liczymy jakby pojedyncze osoby, czy to są poszczególne przejazdy tych samych osób?
3: Nie, liczymy tutaj osoby i tutaj są liczone osoby, które w ciągu dnia skorzystają określoną liczbę razy w czasie realizacji jednego przejazdu drzwi.
2: A jeżeli chodzi o ilość kilometrów, czy też wozokilometrów, właśnie możemy też przy okazji wspomnieć, jaka jest różnica?
3: My używamy takiego sformułowania wozokilometr, dlatego że to oznacza, że jeden wóz, czy to jest trolejbus, czy to jest autobus, przejeżdża 1 kilometr. Dlatego używamy takiego określenia jak wozokilometr. I takich wozokilometrów w Gdyni jest realizowanych około 16 milionów i około 3 milionów wozokilometrów rocznie w gminach ościennych. Także łącznie w gdyńskiej komunikacji miejskiej jest realizowanych w skali roku około 19 milionów wozokilometrów.
2: To jest dużo, patrząc jakby też na inne miasta?
3: To jest relatywnie dużo i dzięki temu ta oferta przewozowa jest dosyć pozytywnie odbierana przez naszych pasażerów, którzy jeszcze przed okresem pandemii relatywnie wysoko oceniali jakość świadczonych usług, tym również i w zakresie dostępności, czyli oferty przewozowej. I tutaj tej gdyńskiej komunikacji miejskiej zawsze była wystawiana ocena 4+, i tutaj z tej oceny jesteśmy zadowoleni. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta ocena się utrzymywała albo była wyższa, ale uważamy, że właśnie wystawianie tej oceny pozytywnej jednoznacznie przez mieszkańców Gdyni i użytkowników gdyńskiej komunikacji miejskiej w Gdyni jest tym elementem, który wskazuje na to, że ta ocena jest pozytywna w tym w zakresie dostępności przestrzennej i czasowej gdyńskiego transportu.
2: Jak wygląda finansowanie komunikacji miejskiej w Gdyni? Wiadomo, że pasażerowie kupują bilety, ale niektórzy mają też przejazdy bezpłatne.
3: Chcąc korzystać z transportu zbiorowego, mamy do wyboru 3 opcje, jeżeli chodzi o płatność. Może się okazać, że zaliczamy się do grupy osób, które nie muszą płacić za możliwość korzystania z transportu zbiorowego. Przykładem mogą być dzieci i młodzież, które są zwolnione z takiego obowiązku, przy czym dzieci wszystkie, a młodzież to ta, która uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie Gdyni. Natomiast jeżeli mówimy o gminach ościennych, to oczywiście młodzież, która uczęszcza do szkół na terenie tych gmin, czyli na przykład w Kosakowie młodzież, która do szkół kosakowskich uczęszcza, ma taką możliwość, żeby po terenie gminy jeździć za darmo. W tej grupie też znajdują się seniorzy, którzy po ukończeniu 70 roku życia mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo, nie płacąc

0: To finansowanie komunikacji miejskiej składa się z dwóch części. Pierwsza część to są przychody z biletów, a druga część to są dopłaty z budżetu miasta do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie tych autobusów czy linii, które funkcjonują na danym obszarze. W zależności od tego, ile można pozyskać środków ze sprzedaży biletów, od tego zależy tak zwany współczynnik odpłatności, czyli w jakim zakresie gmina partycypuje w kosztach utrzymania tego transportu. I w ostatnich latach przeżywaliśmy zróżnicowany pod względem odpłatności okres dotyczący tego, ile gmina musi dopłacać, co wynikało z pandemii. Do okresu pandemii to około 40-35% przychodów pochodziło ze sprzedaży biletów, a 60-65% stanowiła dopłata z budżetu miasta. W okresie pandemii z różnych względów, bowiem trzeba było zapewnić limity pasażerów w pojazdach, a dodatkowo uruchamiać kursy po to, żeby przewieźć odpowiednią liczbę pasażerów w dogodnych dla nich z punktu widzenia epidemicznego warunkach, ta dopłata z budżetu samorządu wzrosła do 80-85%, co oznacza, że 15-20% pochodziło tylko ze sprzedaży biletów. W tej chwili po pandemii ten popyt na usługi przewozowe się odbudowuje i widzimy sukcesywny wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego. Mimo tego, że pewne pozostałości pandemii są, jak na przykład praca hybrydowa, i ten współczynnik systematycznie zaczyna z miesiąca na miesiąc wzrastać. W ostatnim okresie on przekracza 30%, więc zaczynamy powoli zbliżać się do tego stanu, który był przed pandemią. Natomiast mimo tego, że władze samorządowe są zmuszone do wprowadzania wyższych cen za usługi transportowe po to, żeby ten strumień przychodów zwiększyć, to niestety on nie nadąża za tymi rosnącymi kosztami, które w odniesieniu do cen paliw, energii elektrycznej bardzo mocno w ostatnich miesiącach wzrosły.
1: W jaką stronę zmierza komunikacja miejska? Wiadomo, że cały czas się rozwija, mamy nowe pojazdy, ale całkiem niedawno kilka linii nam zniknęło. Jakie będą kolejne poczynania, że tak powiem, zarządu?
0: Będziemy starali się robić wszystko, żeby ta oferta przewozowa była jak najlepiej dopasowana do potrzeb naszych klientów. Tutaj będziemy korzystać z bramek liczących, które sukcesywnie montujemy w naszych pojazdach po to, żeby pozyskiwać informacje na bieżąco o tym, ilu pasażerów z tej komunikacji miejskiej korzysta. I dzięki temu będziemy mieli coraz więcej szczegółowych i precyzyjnych informacji o popycie. I będziemy starali się, jeżeli tylko środki finansowe na to pozwolą, żeby rozwijać tą naszą ofertę. Pan redaktor wspomniał o ograniczeniach w ofercie przewozowej. My je traktujemy tylko i wyłącznie jako etap przejściowy wynikający z takiej, a nie innej sytuacji finansowej i chcielibyśmy, żeby jednak liczba wozokilometrów i poziom obsługi komunikacyjnej rósł. Czy te linie wrócą w dokładnie takiej samej formie, to nie jest przesądzone, bo niewykluczone, że jednak jakieś modyfikacje w tej ofercie będzie można wprowadzać po to, żeby nasi pasażerowie byli jeszcze bardziej zadowoleni z tego, co robimy. Także chcemy tą ofertę rozwijać, cały czas monitorujemy, co się dzieje, jeżeli chodzi o postulaty zgłaszane przez pasażerów i chcielibyśmy im zapewnić jak najwyższy standard usług z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych środków transportu zbiorowego.
1: Tak przy okazji właśnie perspektyw jesteśmy w stanie powiedzieć o jakimkolwiek kolejnym nowym taborze po tych nowych elektrobusach, które też od niedawna jeżdżą?
0: Tak, możemy powiedzieć o tym taborze. Pod koniec bieżącego roku ma nastąpić dostawa dwóch przegubowych trolejbusów do przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej i z pewną nadzieją patrzymy również w przyszłość, dlatego że ewentualne decyzje dotyczące KPO i rozwoju elektromobilności w Polsce mogą powodować, że w Gdyni pojawią się kolejne pojazdy elektryczne, tudzież wodorowe, bo z dużym zainteresowaniem patrzymy na rozwój tego sposobu zasilania pojazdów transportu zbiorowego, więc niewykluczone, że również w najbliższej perspektywie będzie można mówić o bardziej precyzyjnych planach czy perspektywach wprowadzania autobusów zasilanych wodorem.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemka, to jest Trójmiejski Magazyn Lokalny. Dziś zabieram Was w pewne ciekawe miejsce w Sopocie, które choć ma 20-paroletnią historię, mało kto wie o jego istnieniu. A to tu znajdziemy pierwsze fotografie starego uzdrowiska, dowiemy się dlaczego

0: Kurort zawsze był prestiżowy, a także zwiedzimy słynną willę Kleszena. Mowa o Muzeum Sopotu, które ostatnio odwiedziłem z mikrofonem. Do zwiedzenia placówki zachęca jego dyrektorka, Karolina Babicz.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Muzeum Sopotu, placówka, o której nie każdy mieszkaniec Trójmiasta słyszał. Gdzie konkretnie się znajduje, czym się zajmuje?
2: Muzeum Sopotu mieści się przy ulicy Poniatowskiego 8 w Sopocie. Naszą siedzibą jest eklektyczna willa z 1904 roku, zaprojektowana przez Waltera Schulza na zlecenie Ernsta Augusta Kleszena. Zajmujemy się szeroko pojętą historią Sopotu. Naszą wystawą stałą jest rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku, czyli właśnie z czasów pierwszych właścicieli Kleszenów. Warto podkreślić, że układ pomieszczeń w budynku pozostał niezmieniony do czasów współczesnych. Muzeum również, kiedy powstawało na początku 2001 roku, nawiązało współpracę z najmłodszą córką Ernsta Augusta Kleszena, Ruth Koch, która udostępniła nam nie tylko albumy rodzinne, na których m.in. widzimy aranżację pomieszczeń willi, ale również zdjęcia dokumentują życie rodzinne Kleszenów. Są one oczywiście bardzo cenne, niezwykłym są źródłem wiedzy dla nas właśnie przy rekonstrukcji, ale też Ruth Asta podarowała nam meble pochodzące z pierwotnego wyposażenia domu, nie wszystkie oczywiście, ale m.in. chłodziarkę, witrynę. Podarowała nam również swoją wyprawę ślubną, więc te przedmioty m.in. można oglądać na wystawie stałej. Dawne sypialnie, czyli piętro budynku, jest przeznaczone na wystawy czasowe. Obecnie prezentujemy tam wystawę zorganizowaną z okazji 200-lecia powstania uzdrowiska w Sopocie.
1: Jeżeli chodzi o wystawę stałą, poza na pewno całą masą zdjęć, fotografii z ostatnich właśnie 200 lat powiedzmy Sopotu, co jeszcze moglibyśmy w ogóle w muzeum zobaczyć?
2: Są to przedmioty przede wszystkim oryginalne, ale tak jak mówiłam wcześniej, układ przestrzenny pozostał niezmienione. Zachowało się u nas bardzo dużo oryginalnych elementów. Stolarka cała, czyli schody, okna, rolety. Mamy niezwykły sufit kasetonowy, który znajduje się w jadalni, windę kuchenną. Ponadto w salonie zachował się oryginalny alabastrowy kominek. Zachowały się u nas po części kaloryfery. Są one zdobione motywem secesyjnym. Proszę też pamiętać o tym, że nasza wystawa stała, urozmaicona bardzo dużą ilością obiektów z naszych zbiorów, to są tak naprawdę jedyne w Sopocie wnętrza mieszkańskie udostępnione do oglądania.
1: Wystawa stała to jest głównie po prostu willa, w której się aktualnie znajdujemy.
2: Tak, zrekonstruowane są trzy pomieszczenia, buduar, salon i jadalnia łączona z werandą.
1: To, że możemy tutaj obejrzeć wśród muzealiów właśnie po prostu wnętrza tej willi i są to jedyne wnętrza, które możemy obejrzeć tego typu w Sopocie, które są udostępnione, to rozumiem, że też dawny Sopot wyglądał, wszystkie budynki były mniej więcej jakkolwiek podobne do tego?
2: A to oczywiście zależało od stanu posiadania rodziny, która w danym miejscu mieszkała. Kleszenowie byli majętną rodziną, wywodzili się z gdańskiego mieszczaństwa. Byli bogaci mieszkańcy naszego miasta, między innymi Friedrich Wassner, tutaj nasz sąsiad, mieszkający przy ulicy Chrobrego, ale wracając do Kleszenów. W 1924 roku Ernst August Kleszen popełnił samobójstwo. Wedle naszej wiedzy między innymi z powodu problemów finansowych. Córka razem z matką Martą starały się utrzymać przede wszystkim willę, ale po 4 latach podjęły bardzo bolesną decyzję o sprzedaży budynków. Została zakupiona przez rodzinę Melsnerów. Same Kleszenówny zamieszkały na dzisiejszej ulicy Kościuszki w apartamencie. Zachowały oczywiście meble, które zabrały z tego domu i inne rzeczy osobiste. Niemniej to też świadczy o tym, jak różne mogą być koleje losu.
1: Rozmawiając o samej placówce jako muzeum, jak dużo czasu powinniśmy przeznaczyć na zobaczenie tego miejsca?
2: To zależy przede wszystkim od zainteresowania i ciekawości. Myślę, że tak godzina do godziny 30. Warto podkreślić, że bardzo staramy się przygotować również ofertę dla najmłodszych zwiedzających. Jest opracowana karta pracy detektyw muzeum oraz ścieżka zwiedzania. Bohaterem tej ścieżki zwiedzania jest pies małej Ruth Asty o imieniu Bule. Więc zależy nam na tym, żeby wszyscy goście muzeum czuli się u nas dobrze. Zawsze staramy się przy okazji organizacji wystaw czasowych zaprojektować jakiś fragment wystawy właśnie dla dzieci. Przy okazji wystawy, którą otwieraliśmy z okazji 200-lecia turyści i kuracjusza, przygotowaliśmy pokój dotyczący Bałtyku. Zaprosiliśmy do współpracy dzieci z jednego z sopockich przedszkoli. Wyszło to świetnie. Takie myślenie o wystawiennictwie pozwala nam zabezpieczyć potrzeby naszych gości. najbliższej przyszłości dodatkowo będziemy udostępniać audioprzewodnik. Bardzo się z niego cieszymy, a z kolei takie spokojne przejście muzeum z audioprzewodnikiem zajmuje ponad godzinę.
1: Bardzo mnie też zaciekawiło, muszę jeszcze o to dopytać, to, że Państwo dbacie o to, by również najmłodsi tutaj czuli się zaciekawieni całą tą historią. Co znajduje się w takiej grze detektywistycznej dla dzieci?
2: Między innymi dzieci na wystawie stałej muszą znaleźć przedmioty ukryte dla nich, rozwiązać krzyżówkę oraz policzyć talerze z Delfa. Mają również za zadanie odwzorowanie jednego z detali z drzwi. Zdaje się pomiędzy jadalnią a salonem.
1: A jeżeli chodzi o dorosłych, to która część muzeum wydaje się być dla wszystkich zwiedzających najbardziej interesująca, gdzie zwiedzający spędzają najwięcej czasu, o co najwięcej pytają?
2: Bardzo dużą popularnością cieszy się nasza wystawa stała. W pewien sposób ona przenosi naszych gości na początek XX wieku. Bardzo dużo osób interesuje się losami rodziny, losami też domu. Willa ma dosyć ciekawą historię. Mówiłam o tym, że od 1928 roku należała do rodziny Meltznerów. Oni uciekli z Sopotu w obliczu nadchodzącej armii radzieckiej, a po wojnie willa stała się rządówką i między innymi to uchroniło oryginalny układ przestrzenny budynku i spowodowało, że tyle oryginalnych elementów się zachowało. Bardzo ciekawi naszych zwiedzających właśnie ta zabytkowa substancja. Pytają o złocenia, pytają o sztukaterię, pytają często o to, co pozostało po poprzednich mieszkańcach. Dużą radością dla wszystkich jest zawsze jadalnia. Nie tylko właśnie ze względu na windę kuchenną, o której wcześniej wspomniałam, czy niezwykły sufit, ale również ze względu na zastawę. Oczywiście w jadalni stoi stół przygotowany do spożywania posiłku. W zależności od w sumie fantazji muzealników jest on przygotowany do podwieczorku, przygotowany do kolacji, przygotowany do śniadania. I te wszystkie obiekty, które już dzisiaj wyszły z takiego codziennego użytku, wzbudzają duże zainteresowanie i po części u niektórych naszych gości sentyment. Dla nas bardzo radosne jest to, że pomimo tego, że nasza wystawa na parterze jest wystawą stałą, to ciągle mamy zwiedzających, którzy przyjeżdżają do Sopotu na wypoczynek i przychodzą do nas właśnie, żeby poczuć klimat z początku XX wieku i im ta wystawa się nie nudzi.
1: Wśród tych zwiedzających mamy jakieś wyszczególnione grupy wiekowe, że na przykład, nie wiem, może bardziej młodzi, może bardziej starsi, może na przykład bardziej turyści z zagranicy też chętnie odwiedzają, czy nie ma?
2: Powiedziałabym, że różnie to bywa. Oczywiście w sezonie mamy więcej letników. W pozostałych miesiącach naszymi gośćmi przede wszystkim są mieszkańcy. Oprócz działalności wystawienniczej, muzeum również prowadzi rozbudowaną działalność wydawniczą i mamy część publikacji, które ukierunkowane są dla właśnie osób przyjeżdżających, na przykład wydana wspólnie z Austerią książka do pisania Sopot, która również jest taką podróżą wspomnieniową po naszym mieście, ale też mamy publikacje, które są bardziej dla pasjonatów na przykład architektury. Od lat muzeum organizuje taki cykl prezentujący sylwetki architektów, którzy projektowali budynki w Sopocie. No i bardzo dużo osób, które mieszkają w zabytkowych domach, czy to autorstwa Puchmillera, czy zaprojektowane przez Lipkiego, z wielką radością bierze takie książki do ręki, szukając właśnie swojego domu.
1: No i właśnie jeżeli chodzi o tą działalność wydawniczą, nie można nie wspomnieć tutaj, że z okazji 200-lecia pojawiły się również wyjątkowe wydawnictwa.
2: Tak, z okazji 200-lecia, które jest naprawdę wielkim świętem, muzeum wydało wspólnie z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk reprint przewodnika z 1823 roku z tłumaczeniem. Jest to pierwszy przewodnik w całości poświęcony Sopotowi. Bardzo nam zależało na tym, żeby w tłumaczeniu oddać wszystkie niuanse. Poprosiliśmy o wykonanie tłumaczenia doktora Mosakowskiego i naprawdę spisał się znakomicie.
1: Co znajduje się wewnątrz tej książeczki? Bo miałem okazję ją faktycznie przejrzeć i bardzo ciekawych informacji można się tam dowiedzieć.
2: W przewodniku przybliżona jest historia Sopotu. Opisany jest klimat. Oczywiście przewodnik miał duży walor taki marketingowy, miał reklamować powstające kąpielisko i miał też zawierać wszystkie potrzebne informacje właśnie dla letników. Między innymi jest tu analiza chemiczna wody morskiej. Są cenniki, ceny kąpieli. Za zwykłą kąpiel ciepłą 8 groszy dobrych. Za taką już przygotowaną z 4 łutami wątroby siarczanej albo z taką samą ilością winianu żelaza 14. Za pospolitą z ziołami 14. Za wóz kąpielowy 8. Warto podkreślić, że w Sopocie wóz kąpielowy się nie przyjął, ale mieliśmy. Za każdy dodatkowy ręcznik żądany poza tymi dwoma, które dostarczane są do każdej ciepłej kąpieli, 6 feningów. Kąpiele kroplowe, prysznicowe, deszczowe i uderzeniowe opłacane są oddzielnie wedle tanich stawek. Za użytkowanie domku kąpielowego do zimnej kąpieli za każdą osobę 2 grosze dobre. W przypadku abonamentu na cały sezon kąpielowy jedna osoba płaci za takowy 1 talar grzeszy.
1: Widziałem też, że w drugiej części były też zasady, jak taką kąpiel powinno się zażywać. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.
2: Tak, dr Hafter w 1825 roku opracował przepisy korzystania z kąpieli morskich. Jest ich łącznie 25. Część z nich wywołuje dzisiaj uśmiech na twarzy, ale część jest oczywiście bardzo aktualna. Na przykład przepis 10. Nie wolno się kąpać z pełnym brzuchem. Zaleca się tym, którzy idą się kąpać w godzinach porannych, aby wieczorem jedli mniej. Myślę, że bardzo wielu z nas słyszało to zawsze, będąc na plaży, od swoich rodziców. Chodzenie do morza nie powinno odbywać się ani płochliwie, ani za szybko. Znowu, wszyscy doskonale wiemy, że byliśmy pouczani jako dzieci, że musimy się najpierw ochlapać. Najlepiej zanurzyć ciało prostopadle, zgięciem kolan aż po szyję, na początku tylko przez moment tak zostać, a potem wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, zanurzać się.
1: Jako że kończy nam się teoretycznie czas antenowy, ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie po prostu zachęcić słuchaczy, by faktycznie odwiedzili Muzeum Sopotu i te między innymi publikacje osobiście tutaj przejrzeli. W jakich godzinach, w jakich dniach i w sezonie, i poza nim można placówkę odwiedzać?
2: Muzeum Sopotu czynne jest przez 6 dni w tygodniu. W sezonie letnim, czyli od maja do końca września, czynni jesteśmy od godziny 10 do 18. W sytuacji, w której organizowane są dodatkowe wydarzenia, jak na przykład koncerty w naszym ogrodzie. Muzeum oczywiście i teren wokół muzeum jest czynny dłużej. Poza sezonem zapraszamy od godziny 10 do 16, również od wtorku do niedzieli. Niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu.
0: A teraz, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, zmieniamy temat, ale pozostajemy w Sopocie. Nie każdy wie, że kilkadziesiąt lat temu do Kurartu z Gdańska dojeżdżały tramwaje elektryczne. Wspomina o tym Justyna Gips, kustosz Muzeum Sopotu. Po wojnie również pojawiły się tory od strony Gdańska.
3: Tak, one dojeżdżały do ulicy Reja w Sopocie. To były tramwaje od strony oczywiście Gdańska i były, no wiadomo, po wojnie wszystko już było upaństwowione, więc to były linie miejskie.
1: Dokąd można było z Sopotu dojechać?
3: Linia tramwajowa miała około 2,8 km i można było z pętli na ulicy Reja dostać się na pętlę w Oliwie.
1: Jak rozumiem, pętla przy Reja była taką stacją przesiadkową, bo tam też się chyba kończy linia trolejbusowa z Gdyni.
3: Tak. Jeszcze tylko dopowiem, że sama budowa samej linii tramwajowej w Sopocie była w roku 1946. Natomiast trolejbusy pojawiły się mniej więcej też w tym samym czasie, więc można było się przesiąść.
1: Co tutaj z kolei się wydarzyło, że dzisiaj z tego, co się orientuje, nie ma w ogóle śladów, by faktycznie kiedyś ta linia dojeżdżała do Sopotu?
3: No tutaj wiadomo, ulica Aleja Niepodległości została rozszerzona, więc w latach 60. dokonano takiej dużej przebudowy ulicy i Alei Grunwaldzkiej, więc linia tramwajowa po prostu zniknęła. Poza tym połączenie szybkiej kolei miejskiej z Sopotem spowodowało, że ta linia tramwajowa była właściwie już niepotrzebna.
1: Ale z tego, co się orientuję, tutaj akurat w przeciwieństwie do tramwajów konnych były jeszcze gdzieś tam jakieś drobne plany chyba uruchomienia jakiejś linii do Sopotu.
3: Były połączenia, można było w sumie dojechać nawet na targ węglowy z Sopotu, no ale tak jak powiedziałam, ze względu na popularność linii SKM, linia tramwajowa była nierentowna i w latach 60. zamknięto tę trasę do Sopotu. W roku 2009 rozważano powrót do tramwaju, do trasy do Sopotu, no jednak pomysł pozostał jedynie pomysłem i zrezygnowano z niego.
4: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To od nich zależy, czy wystartujemy i wylądujemy na czas. Dziś zaglądamy do bazy gdańskiego lotniska. To tu znajduje się sprzęt, dzięki któremu zimą, między innymi na drodze startowej, nie ma śniegu czy lodu. A co dzieje się w tym miejscu poza sezonem? Sprawdziliśmy.
5: Jarosław Lewkowicz, jestem kierownikiem działu eksploatacji. Jesteśmy na naszej bazie. Mamy zgromadzony cały sprzęt. Najciekawszy to jest oczywiście do utrzymania zimowego, który robi chyba największe wrażenie, gdy go widać z bliska, bo z zewnątrz to jest z daleka. Wydaje się taki mały na tle całego lotniska, ale tu jak możemy go praktycznie dotknąć, to dopiero widzimy ten ogrom i te możliwości.
6: No właśnie, stoimy przy jednej z maszyn i tutaj ta łopata jest taka, no, 5 razy większa ode mnie.
5: No, to jest pułk i rzeczywiście proszę zauważyć, że on jest w ogóle złożony, żeby mógł wjechać do garażu, do tej hali. Szerokość tego pługa to 8 metrów i on jest zawieszony z przodu na takiej czołownicy, a za tym samochodem możemy zobaczyć szczotkę. Tak naprawdę jest to zestaw, który najpierw zgarnia śnieg, a z tyłu zawieszona szczotka, która obraca się z bardzo dużą prędkością, wykonuje tą najważniejszą robotę, czyli oczyszcza drogę startową, czy nawierzchnię do tak zwanego czarnego.
6: Mhm. Czyli taka maszyna wyjeżdża wtedy, kiedy zaczyna padać śnieg, czy jak już trochę się tego puchu nazbiera?
5: To zależy, ale generalnie stosujemy zasady, że jak już zaczyna padać śnieg i zaczyna nam się odkładać ten śnieg już na nawierzchni, to od razu ruszamy, żeby nie było za późno.
6: Mhm. Czyli są tu osoby, które czekają, kontrolujecie prognozy?
5: Tak, 24 godziny na dobę, 365 dni, znaczy może nie, przepraszam, nie 365, bo w okresie zimowym oczywiście mamy pełną obsadę, wszystkie robocze, święta, w dzień, w nocy cały czas jest przygotowana ekipa ludzi, sprzęt do tego, żeby taką pracę wykonać.
6: Mhm. Takich maszyn na gdańskim lotnisku ile jest?
5: Takich, które tutaj widzimy, to jest 7. I jeszcze mamy dwie, powiedzmy sobie, trochę innego typu, bo te są bardziej dedykowane do odladzania, do usuwania śniegu z drogi startowej, dróg kołowania. Tam, gdzie zaparkowane są samoloty, tam stosujemy tak zwane kompakty. Są to, działają na tej samej zasadzie, tylko są bardziej zwarte i bardziej zwrotne, co pozwala nam wykonywać pracę w takim otoczeniu, powiedzmy sobie, ciasnym.
6: No właśnie, ja się chciałam podpytać, jak się tym manewruje, bo ciężko mi to sobie wyobrazić. Człowiek ledwo parkuje Aygo, a tu nagle trzeba wjechać czymś takim.
5: Myślę, że to nie jest zbyt skomplikowane, biorąc pod uwagę, jakie mamy powierzchnie. Na tych powierzchniach rzeczywiście możemy sobie z tym radzić. No gorzej jest już samym wjazdem do garażu, czy wyjazdem z tego garażu, ale to są ludzie, którzy robią to od lat i proszę mi wierzyć, dają sobie doskonale z tym radę.
6: Ostatnio te zimy są nieco lżejsze, więc te maszyny wyjeżdżają rzadziej?
5: Trudno powiedzieć, dlatego że z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jak już przyjdzie śnieżyca, to bywa tak, że ci ludzie nawet nie są w stanie zjechać na przerwę śniadaniową, dlatego że ten śnieg potrafi padać nawet kilka, nawet kilkanaście godzin non-stop, a tym samym nie ma możliwości jakiegokolwiek zjazdu, czy też na jakąkolwiek przerwę. Więc to wszystko zależy od sytuacji. Rzeczywiście, tak jak pani mówi, czujemy różnicę, odczuwamy ją, ale z kolei spotykamy się z większymi takimi skokami, poza tym skokami temperatur. To, co dla nas też jest bardzo niewygodne i takie zdradliwe, to przejścia przez zero, czyli w dzień temperatura dodatnia, w nocy spadek temperatury poniżej zera, w dzień topnieje śnieg, topnieje lód.
6: I robi się szklanka.
5: Robi się szklanka pod wieczór, jak tylko zajdzie słońce. Ale do tego też mamy sprzęt. Mamy sprzęt, mamy odpowiednie środki chemiczne. Przygotowujemy się z tym zapasy na zimę, kupujemy na bieżąco, więc na to wszystko też jesteśmy przygotowani.
6: No właśnie, czy w tej bazie oprócz sprzętu są też specjalne rzeczy, które właśnie między innymi odladzają powierzchnię?
5: Tak, mamy taki sprzęt, mamy posypywarki, mamy polewaczki do chemii, ponieważ stosujemy chemię zarówno płynną, jak i chemię w postaci granulatu. i tego typu środki chemiczne używamy do odladzania i też zabezpieczania nawierzchni na jakiś tam powiedzmy okres czasu, żeby po tym jak samochody zjadą z drogi startowej, żeby ten samolot, czy jeden, dwa, trzy mogły sobie bezpiecznie wylądować nawet podczas padającego śniegu.
6: To jest niesamowite, że znajdujemy się w miejscu, od którego zależy tak naprawdę los dosłownie tysięcy pasażerów, ich podróży.
5: Nigdy nie lubię takich określeń, bo w końcu to jest tylko i wyłącznie nasza praca.
6: Od was zależy, czy wylądujemy na czas.
5: Tak. I proszę mi wierzyć, tak sobie układamy nasze obowiązki, tak układamy w głowie nasze tutaj powinności, że traktujemy to jako absolutnie normalną rzecz.
6: A ile osób średnio tu pracuje?
5: W okresie zimowym mamy ponad 40 osób. Nie, 40 osób, tak. W okresie zimowym mamy 40 osób i ekipa taka na jedna zmiana liczy 10 osób.
6: Dobra, to przejdźmy kawałek dalej. Opowiedzmy jeszcze, jakie tutaj maszyny się znajdują, bo tu nadal mamy tych 7, tak?
5: Tak, mamy 7, aby prawidłowo odśnieżyć drogę startową, potrzebujemy 5 takich maszyn jednocześnie. Tak, 5. 5 tych maszyn musi wyjechać i ustawiają się w odpowiedniej kolejności, jedna za drugą, z odpowiednią zakładką i jadą z prędkością powiedzmy sobie 20, 25, 30 km na godzinę po drodze startowej. I jadąc w jedną i wracając w drugą stronę, jesteśmy w stanie odśnieżyć całą drogę startową w ciągu 20 minut, całe 45 metrów szerokości drogi startowej. Ten sprzęt w tej chwili stoi, ale też są wykonywane przeglądy, są wykonywane naprawy i na to mamy rzeczywiście dużo czasu, ale prawda też jest taka, że w okresie zimowym, kiedy ten sprzęt jest na okrągło użytkowany, mamy bardzo dużo różnego rodzaju usterek. No niestety, takie życie.
6: Czyli trzeba na bieżąco reagować.
5: Tak jest. I do tego mamy warsztat, mamy dwóch, w tej chwili trzech mechaników, którzy też pracują na zmiany, są jakby przypisani do tych ekip, które odśnieżają lotniska i na bieżąco usuwają usterki, jeżeli takowe się pojawią. Bo to nie tylko jest kwestia usuwania samych usterek, ale też proszę zobaczyć te szczotki. Te szczotki się najzwyczajniej w świecie zużywają. One mają tylko określony czas pracy i trzeba je, czyli same te elementy co jakiś czas wymieniać. I bardzo często zdarza nam się tak, że musimy zjechać takim sprzętem po to, żeby wymienić szczotki. Ten kierowca przesiada się w kolejny pojazd, jedzie następnym, a ten trzeba doprowadzić do użytku.
6: Jak często taka szczotka się zużywa?
5: To idzie w godzinach pracy, w związku z tym zdarza się tak, że w ciągu sezonu potrafimy dwa razy wymienić taką szczotkę.
6: Wow. No dobrze, ja się chciałam podpytać o ten ostatni pojazd, bo jest bardzo duży, nie ma tej łopaty. Cóż to takiego?
5: Nie, łopata jest, tylko ona jest w tej chwili, czyli ten pług, tak nazwijmy to po imieniu. Pług jest po prostu w tej chwili zdemontowany do przeglądu, do naprawy, a dlatego jest taki duży, wysoki, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ten pojazd kompaktowy do odśnieżania nawierzchni płyt postojowych, tam gdzie zaparkowane są samoloty. On z przodu ma pług, a pod, czyli między osiami, pod samochodem jest ta szczotka, którą tutaj widzimy za tymi pojazdami. Tak? Ten pojazd ma taką charakterystyczną cechę, że ma wszystkie koła skrętne. Proszę zauważyć, on ma, mimo tego, że to jest ogromna masa, ma tylko dwie osie. A to wszystko po to, żeby był bardzo zwrotny i mógł praktycznie wszędzie wjechać, wszędzie dojechać. Szybko dojechać.
6: Ja się boję zapytać, ile taka maszyna kosztuje?
5: Powiem tylko tyle, że to idzie w miliony. Producenci najlepszych maszyn, tak jak to, co stoimy tutaj przy tej maszynie, to jest Overassen, producent norweski. To, co widzimy tutaj, to mamy Wamasy, producent fiński i mamy także Schmidta niemieckie. Czyli można powiedzieć, pochodzą z krajów, gdzie można powiedzieć, jest największe doświadczenie.
6: Znają się na zimie.
5: Dokładnie, tak. I bym powiedział, rozumieją nasze potrzeby.
6: Ja chciałam podpytać, jak wygląda taki zwykły dzień tutaj w bazie? Przychodzimy do pracy, czym się zajmujemy, jeśli nie ma zimy?
5: Jeśli nie ma zimy, to mamy bardzo, ale to bardzo dużo innej pracy, związanej po prostu z utrzymaniem całego lotniska. Proszę zauważyć, jak ogromny to jest obiekt. Usterek na tym obiekcie jest tyle, że czasami nie nadążamy ich samodzielnie usuwać i czasami musimy się również posiłkować firmami zewnętrznymi do niektórych prac, dlatego że no niestety przy tak dużym ruchu, przy tak dużym natłoku i tak ogromnej powierzchni zarówno zewnętrznych nawierzchni, jak i obiektów zamkniętych, tych usterek jest bardzo dużo i po prostu musimy je wszystkie usuwać. I tak naprawdę ludzie, którzy u nas pracują, zimą koncentrują się na usuwaniu śniegu, a w momencie, kiedy pogoda jest tak na tyle dobra, że nie musimy nigdzie wyjeżdżać, usuwamy wszystkie usterki, robimy wszystko to, co możemy na tym obiekcie zrobić. W okresie letnim oczywiście kosimy trawę. To, z czym się bardzo, co jest dla nas na przykład sporym problemem, z czym się borykamy, to na przykład ciągłe podkopy pod ogrodzeniem. Mało kto sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, że my, no nie powiem, że codziennie, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu usuwamy podkopy, które zwierzęta typu lisy,
6: dziki,
5: borsuki. Dziki też się nam zdarzyło, tak? W tym roku nawet już chyba dwukrotnie, że dzik nam próbował tu się dostać.
6: Chciał polecieć gdzieś. No,
5: tak, ale powiedzmy, że to jest rzadkość, ale mniejsze zwierzęta, zające, najwięcej jest lisów.
6: Ale jak tym wszystkim koordynować? Być jednocześnie tutaj, kontrolować to, co dzieje się przy płocie, to, co dzieje się na płycie, to jest jakaś czarna magia dla mnie.
5: Tak, ale na tym polega nasza organizacja i podział pewnych ról i obowiązków. Są oczywiście od tego odpowiednie służby, które pewne rzeczy kontrolują, zgłaszają to do nas jako do działu eksploatacji usterki, a my jesteśmy od tego, żeby to naprawić. Jeśli chodzi o takie sprawy, tylko i wyłącznie bieżące usterki, bieżące naprawy. Oczywiście, jak mieliśmy ulewy, przecież pamiętne podtopienia, to, co się wydarzyło w Warszawie, tak. Przecież Gdańsk też był zalany. My też to przeżyliśmy, na lotnisku również, ale to może nie odbiło się tutaj u nas takim echem, może ze względu na nasze położenie też. Jesteśmy, można powiedzieć, chyba na najwyższym punkcie w Trójmieście, w związku z tym na pewno w Gdańsku, tak. W związku z tym nie ma takiego zagrożenia, powiedzmy sobie, powodziowego i takich ewentualnych skutków.
6: Znaczy, praca tutaj jest po prostu satysfakcjonująca?
5: Na pewno jest ciekawa. Tu nie ma nudy. Tu codziennie jest coś.
6: Jak u nas.
5: No tak, ale jednych to może denerwować, bo są ludzie, którzy chcą wiedzieć, lubią wiedzieć, co mają dzisiaj do zrobienia albo jutro do zrobienia. Mają wszystko zaplanowane, poukładane. Tutaj oczywiście też działamy według pewnego planu, według pewnych schematów, tylko bardzo często te plany i te schematy musimy rewidować.
6: Rano przychodzi burza i cały misterny plan.
5: Na przykład. Albo się dowiadujemy, że gdzieś tam nastąpiła jakaś tam awaria, którą trzeba pilnie usunąć i wszystkie inne rzeczy idą na bok. Zapytała Pani o dziwne usterki. Przyszła mi na przykład teraz do głowy usterka cieków liniowych. Samoloty przejeżdżając przez na przykład cieki liniowe po prostu najzwyczajniej w świecie je załamują. No, to jest coś, co na drogach My czasami widzimy zapadnięte, powiedzmy sobie, kratki kanalizacyjne. U nas może one nie tyle się zapadają, co po prostu ciężar samochodu powoduje, że one się samo koryto po prostu załamuje i musimy je w trybie pilnym wymieniać. I nasi ludzie też na bieżąco to robią.
6: A nam się wydaje, że my tylko wsiadamy, kupujemy wodę.
5: I o to chodzi, żeby się tak wam dalej wydawało i żebyście tak to nas odbierali, to będzie nasz sukces.
0: Magazyn lokalny. Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Każde miasto skrywa swoje tajemnice. Gdynia ma ich sporo nie tylko na powierzchni, ale i pod ziemią. Zapewne nie jeden gdynianin kojarzy takie miejsce jak bunkry przy ulicy Morskiej w Leszczynkach, schrony na Oksywiu, czy chociażby tunel od kanalizacji deszczowej, który kończy się akurat na falochronie pod bulwarem nadmorskim na wysokości skweru Arki Gdynia i Alei Piłsudskiego. Okazuje się, że tajemniczych schronów, korytarzy czy innych fortyfikacji mamy w Gdyni znacznie, znacznie więcej. A co ciekawe, do dziś nie wszystkie zaznaczone są na mapach, a nawet nie wszystkie były dokładnie przebadane. Mimo to część z nich bywa legalnie udostępniana do zwiedzania. W rozmowie ze mną opowiada o tym Dawid Gajos z działu historycznego Muzeum Miasta Gdyni.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Gdyni, ale Gdyni nie tej, którą widzimy jeżdżąc czy chodząc po mieście, a tej Gdyni, która jest pod ziemią, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo schronów, korytarzy, o których mało kto wie.
7: Gdynia jako miasto portowe w zasadzie od początku powstania portu musiała być chroniona, stąd też wiele umocnień początkowo broniących samego portu, a z czasem, szczególnie w okresie II wojny światowej, chroniących również przed nalotami, czyli właśnie te schrony, te podziemia, bunkry, jak się potocznie często mówi. To taka domena niewidocznej na co dzień Gdyni, ale bardzo ciekawej. Można powiedzieć, że wiele miejsc tutaj pozostaje do odkrycia. Zarówno tych, tak jak wspomniałem, drugowojennych, one z siłą rzeczy stanowią największą ilościowo liczbę po prostu schronów, które możemy odwiedzić do tej pory, które się zachowały, ale znajdziemy w Gdyni również schrony przedwojenne, jak i powojenne, także ta historia jest ciekawa do odkrycia w różnych okresach. No i gdyby tak zacząć od tego okresu przedwojennego, to w zasadzie gdyńskie schrony opierały się, jak wspomniałem, wokół portu, to znaczy wraz z budową portu wojennego przede wszystkim, który miał być bazą dla polskiej marynarki wojennej, która powstała w 1918 roku decyzją marszałka Piłsudskiego, ale potem ta flota, którą dostaliśmy po rozbrojeniu Niemiec po I wojnie światowej, również musiała gdzieś stacjonować. No nie mieliśmy większego portu tutaj na wybrzeżu, na tym skrawku wybrzeżu, które otrzymaliśmy. W zasadzie były to tylko dwa porty w Helu i w Pucku, jednak one raczej nie nadawały się do obsługi większych jednostek, czy to handlowych, czy właśnie wojennych. Stąd też ta konieczność budowy portu w Gdyni. No i wraz z budową portu w Gdyni, portu wojennego, który umiejscowiony jest do tej pory i był tak zaplanowany od początku północnej części, w tej oksywskiej części portu, gdzie tak naprawdę starano się umocnić ten teren również od strony, no wiadomo, lądu, tak stąd też późniejsza lądowa obrona wybrzeża, ale od strony morza. I cała ta bateria, te właściwie umocnienia, które powstawały, począwszy od pierwszego morskiego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, powstawały w zasadzie wokół miasta. One miały najpierw ochronić port od nalotów z powietrza, a potem od strony morza. I tak właśnie w latach 30. zbudowano pierwszą właściwie polską baterię nadbrzeżną, baterię Canet, która obsługiwała dwa stanowiska, dwie działobitnie. No i po niej w zasadzie zachowały się do tej pory pewne jeszcze schrony, które co prawda są częściowo na terenie wojskowym, znaczy na terenie portu wojennego, ale do niektórych obiektów da się przy odrobinie takiej fantazji może i samozaparcia dojść na własną rękę. Do części tych obiektów dojście jest legalne, po prostu chociaż utrudnione przez taki dziki dosyć teren i wąwozy Oksywia, przez które się trzeba się przedostać, ale można odwiedzić właśnie tą przedwojenną baterię, która chroniła wejścia do gdyńskiego portu również w okresie II wojny światowej, czy obrony wybrzeża. Z samą baterią wiąże się też dosyć ciekawa historia, bo tę baterię odwiedził już po zajęciu wybrzeża przez wojska niemieckie sam Adolf Hitler i Hermann Göring, więc można stanąć dosłownie w tym samym miejscu, które odwiedził przywódca przywódca III Rzeszy w tym czasie. Zachował się nawet wyciąg taki do pocisków, który przedwojenna bateria obsługiwała, więc warto te miejsca odwiedzić, wejść do nich, do środka, do schronu chociażby amunicyjnego, który można z łatwością zwiedzić od wewnątrz.
0: Jak to wygląda w środku na dzień dzisiejszy? To jest też labirynt jakichś korytarzy, czy to jest tylko po prostu drzwiczki i tuż za nimi po prostu wewnątrz ziemi jest pewne pomieszczenie, które jest tym schronem?
7: W tym wypadku akurat jest to pewne pomieszczenie. Właściwie jest to taki schron komorowy, właściwie to są dwa połączone pomieszczenia z niewielkim korytarzem, schron amunicyjny, więc nie potrzeba była tutaj chronienia ludzi, więc ta powierzchnia też nie musiała być aż tak duża. Tu raczej chodziło o zabezpieczenie ładunków, które miały obsługiwać działa. Podobnie było przy schronach pierwszego morskiego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, który również obsługiwał jedynie schrony amunicyjne, ale tych schronów takich korytarzowych, jak pan wspomniał, wiele zachowało się już po czasach II wojny światowej. Te schrony, wydaje się, będą najciekawsze z perspektywy takiego turysty, czy nawet odkrywcy własnej dzielnicy, bo często mieszkańcy nie mają do końca świadomości, że tuż obok nich znajdują się właśnie takie korytarze. Największą siecią do tej pory takich korytarzy pokryte, czy do tej pory jest pokryte Oksywie. Tutaj możemy wspomnieć chociażby o schronie, który znajduje się pod wzgórzem kościelnym, pod kościołem pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Oksywiu. Jest to obecnie jeden z największych schronów, które zachowały się w Gdyni. Mówię obecnie, bo jeszcze do niedawna, do 2014 roku, mogliśmy odwiedzić chociażby tunele na granicy Oburza i Oksywia w okolicy ulicy Śmidowicza Nasypowej, gdzie znajdowała się baza paliwowa III Rzeszy, wybudowana przez Niemców w 1940 roku. I to faktycznie była siatka tuneli. To były duże zbiorniki, które przechowywały mazut, czyli paliwo do łodzi podwodnych czy okrętów wojennych, ale one były połączone właśnie z siatką korytarzy, która obsługiwała, łączyła je w zasadzie z portem, z nabrzeżem portowym, no i łączyła wszystkie te trzy zbiorniki i pomieszczenia techniczne, więc było to naprawdę labirynt, można powiedzieć, o kilku kilometrach przynajmniej podziemnych korytarzy. Niestety to miejsce obecnie jest w ograniczonym dostępie w zasadzie, bo część została wyburzona przy budowie osiedla. Pozostały jeszcze niewielkie zbiorniki na olej napędowy, który napędzał z kolei maszyny, które pompowały ten mazut do portu, ale to już jest niewielkie też pomieszczenie, już raczej nie możemy mówić o korytarzach, raczej o takiej ciekawostce ostatniej pozostałości tego obiektu. Ale gdyby ktoś chciał odwiedzić jeszcze inne korytarze, bardziej dostępne, to tutaj przychodzą z takim kierunkiem, który należy wybrać, dzielnice takie jak chociażby Babie Doły, czy Działki Leśne, czy Wzgórze Świętego Maksymiliana, gdzie zachowały się schrony szczeliny przeciwlotniczej, schrony tunelowe, nawet drążone taką nietypową, jak tutaj na nasz teren, metodą górniczą, czyli po prostu wydrążone pod ziemią, a nie wykopane bezpośrednio. I stąd takie najciekawsze obiekty to chociażby babiodolski schron, który szczelina przeciwlotnicza, która jest w formie korytarzowej, ale jest ona troszkę inna niż wszystkie, ponieważ jest biała, jest zbudowana z prefabrykatów, z takich elementów, które modułowo można było ustawić i zbudować w ten sposób schron, a że akurat w tym wypadku były one koloru białego, no to ten schron jest po prostu biały od wewnątrz, co jest takie dosyć, no myślę, że niespotykane codziennie, nie na co dzień możemy taki schron oglądać, chociaż tego typu obiektów na Babich Dołach jest znacznie więcej, są również ceglane, podobne, budowane szczeliny przeciwlotnicze, czy pomieszczenia dawnego poligonu torpedowego niemieckiego, tutaj najbardziej znany obiekt to torpedownia, jedna na Babich Dołach, druga na Oksywiu, która obecnie jest siedzibą naszej jednostki specjalnej Formoza, ale oprócz tych takich, no, sztandarowych, można powiedzieć, dwóch obiektów, które na co dzień turyści czy mieszkańcy mogą oglądać z plaży, to również cały kompleks, który te torpedy montował, więc często mylnie nazywane pomieszczenia, chociażby montowni torped przy pętli babiodolskiej na końcu ulicy Zielonej, no nie była to montownia torped, ponieważ kubaturą ten budynek nie przypomina budynku dostosowanego do tego typu działalności, ale z pewnością był to schron, który służył właśnie w poligonie torpedowym. Przechowywano tam prawdopodobnie części torped, był takim magazynem części, z których składano torpedy. Go również można odwiedzić, tylko tamten dostęp jest trochę trudniejszy, bo trzeba się dostać od góry. Tuż za garażami są po prostu takie miejsca, przez które można wejść do tego schronu od góry, więc tutaj odrobina sprawności fizycznej czy takiego sprytu, myślę, że może być pomocna. No ale z pewnością warto to miejsce odwiedzić, bo jest również takie dosyć nietypowe.
0: Na Działkach Leśnych kojarzę, że są aż trzy takie schrony i one też są takie korytarzowe, z tym, że tam wejście jest utrudnione ze względu, że one są dzisiaj na prywatnych posesjach.
7: Tak, w większości są zamknięte i tak naprawdę trudno się do nich dostać, byłoby to po pierwsze nielegalne, a po drugie często często musiałoby się chyba wiązać ze zniszczeniem jednak czegoś, bo są po prostu zamknięte, często na kłódki, a nawet zamurowane. Ale tutaj taka wskazówka, być może są również wśród słuchaczy miłośnicy strzelnic, to w jednym z takich schronów właśnie mieści się strzelnica, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić ten sposób, to można wybrać się na taką strzelnicę, ona mieści się właśnie w tym schronie, no i przy okazji używania tego prywatnego obiektu, który w tym momencie jest w innym celu służy, można również zwiedzić ten schron w takim typowo właśnie militarnym kontekście, więc jest taka opcja, chociaż faktycznie schrony są mniej dostępne niż te na Babich Dołach, o których wcześniej wspomniałem.
1: A najbardziej z tego, co mi się wydaje znany taki gdynianom, ponieważ on jest chyba też dobrze zagospodarowany od środka, jest schron, który znajduje się przy estakadzie na Leszczynkach.
7: Tak, to jest jeden z, właściwie dwa, bo obok jest drugi bliźniaczy, chociaż troszeczkę większy, ale w bliźniaczej formule zbudowany schron, ale faktycznie schron przy ulicy Morskiej na właściwie terenie dawnego obozu pracy, o czym też niewiele osób wie, mieszkańców dzielnicy. Schrony służyły właśnie jako zabezpieczenie dla właściwie komendantury, czy niemieckich pracowników tego obozu pracy, który się znajdował na tym terenie, na którym obecnie powstaje osiedle. Mieszkańcy dzielnicy Leszczynki, Chylonia czy Grabówek mogą kojarzyć również to miejsce z dawnym TOS-em, czyli stacją obsługi samochodów, gdzie przez wiele lat po wojnie mieściło się właśnie takie przedsiębiorstwo. No i właśnie te schrony, które tam powstały w czasie II wojny światowej, obecnie są najbardziej takie dostępne czy odrestaurowane, można powiedzieć. Dba o nie przede wszystkim Stowarzyszenie Wiatr od Morza i Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej. Często zresztą organizują możliwość zwiedzania takiego schronu, więc jest to zdecydowanie najbezpieczniejsze też miejsce do odwiedzenia gdyńskich podziemi. Jeśli ktoś obawia się tak na własną rękę odwiedzać takie miejsca, to tam na pewno to miejsce jest o tyle dostosowane, że można wybrać się nawet z dziećmi, pokazać tą historię militarną również dzieciom. W środku znajduje się niewielka wystawa, między innymi no, takich militarnych czy około militarnych przedmiotów, obiektów, chociażby wagonik, który transportował torpedy, wspomniane wcześniej przeze mnie, do poligonu torpedowego na Babich Dołach.
1: Dopytam jeszcze o całą sieć korytarzy, która znajduje się pod Śródmieściem. Tam oczywiście mnóstwo jest legend. Słyszałem jedną taką legendę, że kiedyś ktoś wszedł do schronu przy Olsztyńskiej i wyszedł przy Bulwarze Nadmorskim. W to akurat średnio chce mi się wierzyć, ale na pewno wiem, że wchodząc do tego włazu, który de facto jest od kanalizacji deszczowej przy Bulwarze, wiem, że na pewno można dojść chociażby do Urzędu Miasta, ale myślę, że też spokojnie i dalej.
7: Tak, no tutaj na pewno warto powiedzieć, że w temacie schronów w Gdyni narosło wiele legend, więc na pewno takie sytuacje, w których słyszymy, że ktoś przeszedł w jednym miejscu miasta, wyszedł w innej dzielnicy, no na pewno nie są prawdziwe, no po prostu nigdy w Gdyni nie powstały tego typu schrony. Tak jak wspomniałem, te największe to właśnie te w okolicach Oksywia, no ale przez kanał portowy pod ziemią trudno byłoby przejść, nie mamy jeszcze takich miejsc, więc w to nie warto wierzyć, chociaż gdzieś można zmrużyć oko i gdzieś sobie tą historię zapamiętać, ale faktycznie wspomniał pan o chodzeniu przy bulwarze, no to trudno mówić tutaj o schronach, to już bardziej kanalizacja deszczowa, zresztą to tego akurat nie polecałbym, bo to bardzo niebezpieczne. Będąc pod ziemią, jednak w kanalizacji deszczowej w każdej chwili może spaść deszcz i nawet możemy się nie spodziewać, a ucieczki stamtąd po prostu nie ma. No, włazu najczęściej nie podniesiemy, a żeby wrócić faktycznie parę kilometrów, bo ten korytarz kanalizacji deszczowej kończy się na wysokości ulicy Piłsudskiego i Świętojańskiej, więc jest to parę dobrych kilometrów. Nie ma tam militarnych na pewno historii, więc jeśli kogoś to nie interesuje, to nie warto, myślę, jednak ryzykować na pewno zdrowia, być może życia, żeby wejść, no bo będąc pod ziemią, no możemy nawet się nie spodziewać, że deszcz akurat spadnie i może być po prostu problem, więc raczej tego typu miejsc bym nie odwiedzał, żeby po prostu nie zaryzykować za dużo, o tak.
1: Ale mimo wszystko dobrze trafiłem z tym, że pod Śródmieściem jest dużo tych korytarzy.
7: Jak najbardziej. Pod Śródmieściem powstawały również, znaczy może nie tyle korytarze, w ogóle schronów, bo pod Śródmieściem powstawały również pod kamienicami przede wszystkim schrony, które czy to jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy już mówiono o tym, że wojna może wybuchnąć, ludzie tego zaczęli się po prostu spodziewać, no to chcieli zabezpieczyć również swój dobytek. Tutaj ciekawą historią jest chociażby historia hrabiny Magdaleny Łoś, która w swojej willi na Kamiennej Górze zbudowała pod nią, właściwie między bulwarem a Kamienną Górą, schron również z prefabrykatów, z takich gotowych elementów. Do dzisiaj go można odwiedzić, chociaż z tego co wiem, w ostatnim czasie przeszedł on w ręce prywatne i częściowo jest ogrodzony, ale na pewno z zapłotu go można zobaczyć. No i wiele takich prywatnych schronów powstawało między innymi pod kamienicami właśnie Śródmieścia. Później więcej dobudowali również Niemcy w okresie II wojny światowej. Może nie są one połączone tunelami, jeśli mówimy o tunelach, ale z pewnością tych schronów takich, pod którymi możemy wejść, jest dużo. Taki właściwie, który najłatwiej odwiedzić, to również schron pod Bankowcem, czyli pod budynkiem Gdańskiem, znajdującym się na skrzyżowaniu 10 lutego i 3 maja, gdzie powstało nawet mini muzeum Bankowiec. Ono właśnie mieści się w takim schronie przedwojennego budynku, zresztą reprezentacyjnego budynku, jednego z najbardziej rozpoznawalnych modernistycznych budynków miasta, gdzie można po prostu w ramach zwiedzania muzeum wejść i odwiedzić taki schron, w jakim mogli przed wojną schronić się ludzie. Zresztą schronili się po prostu w czasie wybuchu wojny.
0: Na zakończenie krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Ile mniej więcej mamy schronów w Gdyni?
7: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, ale krótko, no gdybym miał zaryzykować, to na pewno idzie to w setki. To zdecydowanie. Może już nie w tysiące, może do tysiąca byśmy się zbliżyli, ale na pewno w setki. No część z tych miejsc po prostu ginie. Czy to jest zasypana, czy wyburzona, tak jak wcześniej wspominałem. Więc one raczej znikają, ich raczej nie przybywa. Niestety, może lepiej, żeby schrony nie były potrzebne, ale dla miłośników militariów na pewno coś się jeszcze znajdzie, więc myślę, że kilka dobrych weekendów można poświęcić na odkrywanie podziemnej Gdyni.
4: SK2. Magazyn lokalny.
8: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jej konika na biegunach kochają kolejne pokolenia, a ona nadal nam śpiewa. Na sen. Urszula to wokalistka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Nam udało się z nią porozmawiać w Sopockiej Operze Leśnej, gdzie, jak podkreśla artystka, czuć wyjątkową magię.
9: Czego wciąż ci brak? No chyba już niczego teraz.
10: Absolutnie niczego. Jak przyjąłam, mówię, Boże, mój kochany, jakie to są emocje. Mimo wszystko, że no, mimo tego, że śpiewam 10 lat, to ponadto jednak te emocje, jak widzę tak ludzi, którzy mają takie serducha na dłoni, to po prostu robi się bardzo, bardzo przyjemnie.
9: No właśnie, ta Opera Leśna nadal wyzwala emocje?
10: No wyzwala, okazuje się. Mnie to bardzo cieszy, że ona wyzwala te emocje w coraz to młodszych pokoleniach. To jest w ogóle cudne, że ta magia tego miejsca na nich też działa i to jest cudo.
9: No właśnie, to jest też niesamowite, że łączy pokolenia, bo obok mnie siedziała taka rodzinka i dziecko, to jest ta Urszula, to jest chyba ta, to od konika.
10: No to konik właśnie, konik łączy pokolenia.
9: Ten pierwszy koncert tutaj, jak pani wspomina?
10: Pierwszy w ogóle? Nie, no mój pierwszy to był może nie solowy, ale ja byłam jako amator w chórkach towarzyszących wykonawcom w roku 80.
9: Od tego się zaczyna.
10: No i to był właśnie pierwszy mój taki występ, kiedy byłam na tych deskach właśnie sopockich.
9: Te deski się zmieniają, czy nadal są takie same?
10: Nabierają trochę innego charakteru, ale to jest też naturalne, bo technologia idzie do przodu, coraz więcej jest pięknych rzeczy dookoła. Ten artysta robi się troszeczkę taki trybikiem w machinie, ale jest okej, jeszcze jest okej. Zachowujemy jeszcze ciężar ważności jednak jest na artystów, to dobrze.
9: Co się czuje, kiedy cała publiczność śpiewa tekst?
10: Nie, no to jest piękne, no tak pytasz, no co, jak mam ci to powiedzieć? Po prostu...
9: Zawsze zazdroszczę.
10: Robi się cieplutko na sercu i ja widzę sens wtedy tego, co robię i dodaje mi to na pewno bardzo duże siły.
8: A teraz o historii powstania Fundacji Sprawni Inaczej, o jej ponad 30-letniej działalności i planach na przyszłość. Rozmowa z założycielką Justyną Rogińską oraz Darią Karachodzienną. Pytania zadawała nasza reporterka Agnieszka Kusior.
11: Historia sięga roku 89, czyli w tym roku kończymy 34 lata funkcjonowania. Ja się nazywam Justyna Rogińska i jestem założycielką Fundacji Sprawnie Inaczej. Jestem zarówno fundatorem, jak i wieloletnim prezesem zarządu. W tym czasie fundacja stopniowo rozwijała się. Początek był w Gdańsku. Później rozprzestrzenialiśmy się bardzo mocno. Fundacja jest fundacją ogólnopolską. Mieliśmy swoje takie przyczółki, oddziały w Nowym Dworze Gdańskim, w Lublinie. Te miejsca już są usamodzielnione. We Wrocławiu, no tam ze względu na wiek osób, które się tym zajmowały i brak następców, wygasło to działanie, chociaż jakby nie do końca, bo ślady naszej działalności tam pozostały i pamięć o fundacji również. Obecnie mamy placówki w Miastku, w Bytowie, w Kościerzynie i w okolicach Kościerzyny we wsiach Stara Kiszewa, Wygonin, Konarzyny. W tych miejscowościach prowadzimy działalność statutową, która określona w statucie jest jako tworzenie stałych miejsc pobytu dziennego czy też innego, bo tam statut nie określa, jakie to mają być dokładnie placówki, ale na pewno stacjonarne i profesjonalne dla osób niepełnosprawnych. I to na przestrzeni lat powstawało. Niektóre placówki mają kilka lat, niektóre placówki mają po 20 lat, inne placówki mają po 30 lat, a z statystyki zeszłego roku wynika, że obsłużyliśmy 518 osób z niepełnosprawnościami w tych miejscach, o których mówię.
12: Jakie działania wchodzą w skład tej organizacji?
11: Działania są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, jaki fundusz to obsługuje, tak? Bo są ściśle określone w różnego rodzaju ustawach i rozporządzeniach zasady. My prowadzimy środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej służą do oczywiście obsługi osób niepełnosprawnych, ale w kierunku takim, by te osoby mogły w przyszłości, jeżeli ich stan zdrowia pozwoli, podjąć pracę. Środowiskowe domy mają zupełnie inne zadanie. Tam osoby ani nie mają ograniczonego czasu, ani konieczności podejmowania pracy. Znaczy konieczności to może niewłaściwe słowo, ale oczywiście też mogą, ale nie muszą, tak bym to powiedziała. W tych placówkach prowadzona jest rehabilitacja wszechstronna, czyli jest fizjoterapia, no różnego rodzaju ćwiczenia, terapia zajęciowa, uspołecznianie polegające na wycieczkach, wyjściach, integracji społecznej, organizowaniu imprez plenerowych, czy też udziału w tych imprezach. Także to jest bardzo, bardzo rozległa działalność i praca. Prowadzą ją oczywiście osoby odpowiednio przygotowane do tego. Zwykle to są ludzie z wyższym wykształceniem. Pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i asystenci osób niepełnosprawnych. Realizujemy też liczne projekty. Jeden z projektów to dotyczy dzieci i rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenów zaniedbanych strukturalnie. I to się dzieje właśnie na wsiach, które na wstępie wymieniłam, w tych ośrodkach. W oparciu o zaplecze środowiskowych domów samopomocy, które posiadają i sale odpowiednie do rehabilitacji i sprzęt.
12: Co skłoniło Panią do założenia fundacji?
11: To trzeba sięgnąć wstecz, te 30 kilka lat. Wówczas w Gdańsku była jedna szkoła życia w Nowym Porcie, dwie czy trzy szkoły specjalne dla osób z lekkim upośledzeniem. Po ukończeniu tej edukacji osoby trafiały do domu, nikt się nimi nie zajmował, nie opiekował, poza rodziną oczywiście, czy też domy pomocy społecznej, bo też często rodzina nie dawała sobie rady i oddawała do bardzo źle funkcjonujących domów pomocy. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, pracowałam w różnego rodzaju placówkach i edukacyjnych, i leczniczych, i jakby bardzo dokładnie znałam los osób, które tych dzieci, które dorastają i potem trafiają donikąd. Nie ma dalszego ciągu. No owszem, była jakaś spółdzielnia inwalidów, ale to taka, no na pewno nie rozwiązywało to problemów. Także no głównym powodem była właśnie ta świadomość. Poza tym byłam też bardzo zaangażowana w działania Solidarności. Reprezentowałam taki resortowy zespół, który się zajmował generalnie szkolnictwem, a ja w tym zajmowałam się szkolnictwem specjalnym. Organizowałam wiele konferencji ogólnopolskich dotyczących osób niewidomych, głuchoniemych, niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo. Współpracowaliśmy również z resocjalizacją i robiliśmy konferencje dotyczące też tych problemów młodzieży, dzieci niedostosowanych społecznie. Stąd bardzo szeroką wiedzę miałam na temat stanu edukacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce.
12: I jak wyglądały te początki fundacji?
11: Początki zaczęły się w domu. Mieszkam we Wrzeszczu. No i po prostu tam się zaczynała działalność. Tak jak każda działalność. Trzeba zarejestrować, trzeba utworzyć konto bankowe, trzeba mieć REGON, trzeba mieć wszystkie prawne sprawy ogarnięte, że tak powiem. Do domu przychodzili ludzie. Bardzo pomogło mi radio, dlatego że byliśmy pierwszą organizacją tutaj w Gdańsku, która pozarządową radiową, która się zajmowała osobami niepełnosprawnymi i radio prowadziło audycję. Po audycji był czas antenowy, gdzie ludzie mogli się zgłaszać. No wówczas bardzo, to było dla mnie takie wręcz szokujące, że po krótkiej informacji, że coś takiego powstało, że chcemy, tak, jeszcze nic nie mamy, prawda, ale chcemy coś tam zrobić. Bardzo dużo było telefonów i wiele z tych osób, no, stanęliśmy na wysokości zadania, no bo poprzez te telefony, żeśmy się umawiali, przychodzili do mojego domu i zastanawialiśmy się, co tam dalej robić. Już w 90 roku, 91, to już w Gdańsku już organizowaliśmy pierwsze placówki. I tak jakby problem, który wyszedł na plan pierwszy, to były dzieci niepełnosprawne i edukacja. Wówczas tworzyliśmy na terenie kilku szkół, no na początku oczywiście w jednej, klasy autonomicznie funkcjonujące na terenie tam danej szkoły. Parę dobrych lat było przed tym, jak stworzono ustawę o integracji, o szkołach integracyjnych. Dzieci po prostu były jakby w odrębnej klasie, ale spotykały się na przerwach, w stołówce. No to są bardzo ciekawe opowieści, ale myślę, że one się nie zmieszczą w 15 minutach, bo to były bardzo intensywne. Znaczy my pracujemy bardzo intensywnie cały czas. Stąd jest ten dynamiczny jakby rozwój, żeby opowiedzieć historię całą, tak? I co, dlaczego, z czego to wynika, to wydaje mi się, że to na odrębne audycje, nie? Bardzo by było wskazane mówić o tym, bo mało się mówi

0: środków samodzielnych, co teraz jest no, zupełnie inaczej, tak? Że czerpiemy z Państwowego Funduszu, czy z Ministerstwa Rodziny, czy z programów różnego rodzaju, no to wtedy to mogliśmy tylko dostać od osób fizycznych w zasadzie.
1: To jeszcze pytanie tutaj do Pani Darii, skoro już mówimy o funduszach. Pani zajmuje się fundraisingiem i chciałam się spytać, jak wygląda sytuacja z tym, czy jest dobrze, patrząc na to, że mamy teraz taką sytuację ekonomiczną, a nie inną, czy to jest ciężkie zadanie, czy takie średnie?
2: Oczywiście nie jest to łatwo, ale staramy się działać w różnych kierunkach, począwszy od poszukiwania wsparcia i środków. Społeczność bardzo aktywnie wspiera, chętnie dołącza się do naszych inicjatyw. Ja mam na imię Daria Karachodzina, zajmuję się fundraisingiem, mediami społecznościowymi, takimi różnymi komunikacjami i podobną działalnością. I między innymi na razie działamy w kierunku na przykład takiej inicjatywy Ubrania do Oddania. Każda osoba może zgłosić się przez stronę Ubrania do Oddania i wybrać naszą organizację lub przynieść ubrania do nas. Wysyłamy to do magazynu Ubrania do Oddania. Rzeczy mają drugie życie, osoby potrzebujące mogą kupić te ubrania, a my jako fundacja dostajemy złotówkę za kilogram. Rozwijamy klub darczyńcy przy naszej fundacji. Poszukujemy aktywnie osób, którzy chcieliby wspierać nasze działania regularnie, co miesiąca wpłacając dowolne darowizny. Oczywiście też organizujemy dużo imprez dla lokalnej społeczności. Przy fundacji działa Dom Sąsiedzki przy Północnej i dzięki temu organizujemy różnorodne wydarzenia, pikniki, spotkania też wspólnie z innymi organizacjami lokalnymi. Robimy takie już dość słynne imprezy, jak na przykład Święto Ulicy Północnej czy Dzień Sąsiada i dzięki temu możemy też promować naszą działalność, poszukiwać nowych osób do wspierania naszej działalności.
1: Chciałaby Pani się jeszcze na koniec podzielić jakimiś planami, wizjami na najbliższą przyszłość?
0: Ja się podzielę teraźniejszością. Przenosimy się, scalamy warsztat terapii zajęciowej, który dotychczas działał w dwóch lokalizacjach, na Niedźwiedniku i na Północnej. Przenosimy się z Niedźwiednika. Tu muszę zaznaczyć, że lokalizacja na Niedźwiedniku to było komercyjnie wynajęty lokal. No obecnie nie bardzo już nas było stać i bardzo ciężko organizacyjnie w dwóch miejscach nas poprowadzić, więc się przenosimy tutaj. Jest to bardzo intensywny czas. Przeprowadziliśmy remont. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie miało tej ściany, było jednym dużym pomieszczeniem. Teraz za ścianą będzie pracownia komputerowo-poligraficzna. Po przeciwnej stronie też była duża sala, ponieważ to jest stara szkoła, więc duże pomieszczenia takie klasowe były i tam powstały też dwie nowe pracownie, więc duży remont, duży wysiłek w staraniu o środki, o to, żeby przygotować tutaj miejsca dla grup, które przejdą. Tak samo musieliśmy robić remont piwnicy, cały czas to robimy, przygotowujemy miejsca na przyjęcie wszystkich osób, które są teraz na Niedźwiedniku, przejdą tu do nowych pracowni i to jest jakby taki priorytet, czyli żyjemy, można powiedzieć, z dnia na dzień, przenosząc, przewożąc, przemieszczając. No, no najbliższe plany to na pewno można powiedzieć o pikniku, bo robimy cztery, jak kiedy tu Gasza mówiła o tych takich imprezach lokalnych, ale są też nasze, przez nas robione pikniki.
3: Magazyn lokalny.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Idealnego ryżu szukałem kilka miesięcy, mówi kucharz Łukasz Stankiewicz, który jako jeden z pierwszych serwował kuchnię azjatycką w Trójmieście. Dziś Stankiewicz ma swoją restaurację i tam nadal czaruje przy woku. Na ostro, słodko czy na kwaśno? Jaka jest kuchnia azjatycka i czemu pad thai to ulubione danie Gdynian? Przenosimy się do Wok & Fire i tam moja rozmowa z Łukaszem Stankiewiczem.
5: Z kuchni zagranicznych najbardziej kochamy tę włoską, no bo wiadomo, pizza, makarony. Ale kuchnia azjatycka coraz bardziej kradnie nasze serca. I skąd ten fenomen, dlaczego tak się zdarzyło?
6: Tak, azjatycka kuchnia teraz jest na topie. Wydaje mi się, że jest to kwestia świadomości naszych gości w temacie różnych kuchni. Była już moda na

0: kuchnię włoską, na francuską. Była moda na sushi, była moda na rameny, no i teraz szeroko pojętą kuchnię azjatycką. Dlaczego tak jest? No co jakiś czas to się po prostu zmienia. Ludzie chcą czegoś nowego, posmakować czegoś orientalnego. No i tutaj zapraszamy wtedy do azjatyckich, do skosztowania azjatyckich smaków.
1: No właśnie, te smaki trochę przypominają polską kuchnię?
0: Nie, niestety nie. Jeżeli ktoś myśli, że są te smaki podobne do polskiej kuchni, to nie jest tak do końca, chociaż imbir jest jedną ze starszych przypraw polskich, można powiedzieć. Więc nie, no zupełnie inaczej smakują i zupełnie inne są techniki wykonania tych dań, zupełnie inaczej się je w innej kolejności dania azjatyckie, bo na przykład zupa się w Chinach się je jako ostatnią, po prostu się popija całość dania głównego, potem na końcu zupą, więc zupełnie jest to coś innego niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce.
1: Czyli rosołek dopiero po schabowym?
0: Tak. Dokładnie tak. Jest tak skonstruowane, że po prostu lepiej jest popić coś, co było bardziej obfite w organizm i przyjęliśmy to do organizmu lekkim bulionikiem niż jeść najpierw zupę, a potem główne danie.
1: Pan tą azjatycką kuchnią już trochę lat zaraża. Jak to się zaczęło? Skąd, że tak powiem, ta miłość?
0: No powiem tak, że no ja generalnie jestem kucharzem z zawodu i próbowałem różnych kuchni się nauczyć od początku swojej kariery. No i tak jak pani wspomniała, kuchnia włoska to 20 parę lat temu była taka wchodząca, tutaj robiła wow, bardzo dużo restauracji powstawało. No i tak to też było w moim przypadku, że zacząłem od kuchni włoskiej, potem kuchnia francuska, była kuchnia bałkańska. Kuchni meksykańskiej trochę też tutaj łyżeczką, że tak powiem, posmakowałem. Natomiast trafiłem do pewnej restauracji, której mój to, co do tej pory się nauczyłem w tych wszystkich kuchniach, będąc nawet szefem kuchni, to wywróciło mój światopogląd i moją wiedzę do góry nogami, jeżeli chodzi o gastronomię, bo kuchnia azjatycka to są zupełnie inne techniki, których nawet uczą nas w szkołach. No to zupełnie inaczej wygląda. Inaczej się kroi mięsa, w inny sposób się smaży, w inny sposób trzeba w danej chwili używać temperatury i tak dalej. Nie ma tutaj długiego gotowania, bardzo długiego, które powoduje, że potrawa nabiera smaku bardzo powoli, tak jak to jest na przykład w tradycyjnych kuchniach polskich, tradycyjnej kuchni polskiej. Jest tu dość szybkie gotowanie, natomiast z zachowaniem pełnej wartości smaków, na przykład w warzywach, w mięsie, no i tej świeżości, tej chrupkości, tego wszystkiego, to na tym właśnie polega różnica między kuchniami.
1: Czyli to był w pana życiu taki game changer?
0: Tak, można powiedzieć, że tak, no ale no, ja lubię uczyć się nowych rzeczy, dlatego no, ciekawe było nauczyć się kuchni włoskiej, ciekawe było też nauczyć się sposobu i filozofii, jeżeli chodzi o przygotowania dań kuchni azjatyckiej.
1: A jak to wyglądało na początku w Trójmieście, te pierwsze lokale z kuchnią azjatycką? Tego było niewiele.
0: Początki były ciężkie, ponieważ w Trójmieście powstawały małe po prostu takie budki z kuchnią azjatycką, bo zazwyczaj to taki typowy, w cudzysłowie, Chińczyk, który gdzieś tam na osiedlu oferował jakieś szybkie dania chińskie. Oczywiście ja nie twierdzę, że to jest coś złego, bo to była super rzecz, bo to można przyrównać do takiego naszego teraz fast fooda. Jest to fast food taki chiński, który można już gdzieś tam znaleźć, te smaki chińskie, posmakować. Natomiast tak, teraz w tym momencie otwierają się restauracje azjatyckie i rzeczywiście jest to w modzie i rzeczywiście możemy liczyć tutaj na duże grono odbiorców. Tak.
1: No właśnie, ten przysłowiowy Chińczyk, on był takim typowym streetem. To nie była ekskluzywna restauracja, nie można było usiąść, tylko gdzieś tam w biegu z kartoniku się jadło.
0: Tak, można tak powiedzieć, ale wie pani, no to tak naprawdę kuchnia azjatycka jest, bo można powiedzieć, taką szybką kuchnią, że można to w małym pomieszczeniu zaaranżować i wydać i smacznie zrobić. Natomiast są dania, które potrzebują, jak na przykład kaczki, które trzeba długo piec, które wymagają 6-7 dni nawet przygotowania takie kaczki, żeby były smaczne. No, no, taka owiana sławą kaczka po pekińsku to jest w ogóle, to jest, czyli jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest majstersztyk. Trzeba to naprawdę długo robić, żeby ona była naprawdę smaczna. Więc tak, tak, na początku były tutaj budki, a teraz restauracje się otwierają i rzeczywiście można posmakować czegoś poważniejszego, nie tylko szybkich makaronów.
1: Co się robi z kaczką przez 6 dni?
0: Tak, są 3 etapy. Pierwszy etap to jest, no wiadomo, trzeba przygotować ją, sparzyć, trzeba ją zamarynować. Następnie przez praktycznie półtorej dnia ta kaczka musi wyschnąć, musi tak naprawdę być obsuszona. Następnego dnia się ją poddaje pompowaniu. Ciekawa sprawa, ponieważ trzeba ją sprężonym powietrzem napompować tak, żeby skóra oddzieliła się od tłuszczu pod skórą, co powoduje przy wypiekaniu powolnym tej kaczki, że ten tłuszcz cały się wytapia, a zostaje tylko sama crispy, naprawdę złocista skórka, która jest po prostu rarytasem, że tak powiem, w tej kaczce. Nie tylko mięsko, które oczywiście mięso zostaje, ale ta skórka chrupiąca, którą tak naprawdę Chińczycy traktują jak $1,000,000 i jakbyśmy obejrzeli filmy jakieś azjatyckie, kiedy jest serwowanie kaczki po pekińsku, no to faktycznie ta skóra jest traktowana jak $1,000,000.
1: Ja jestem bardzo głodna, proszę zwolnić.
0: Dobra, sam chcę zjeść.
1: Pamięta pan te pierwsze swoje danie, które zrobił z kuchni azjatyckiej?
0: Pierwsze dania, które mi mistrzowie z Azji nauczyli, bo pracowałem z kucharzami z Chin, z Tajlandii i tak dalej. Natomiast zazwyczaj były to dania syczuańskie, które w większości charakteryzują się 3 momentami. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o tym, że tutaj jeden z takich bardziej znanych kucharzy, szefów kuchni, miał restaurację, w której podawał momenty. I tak samo jest w tej kuchni azjatyckiej. Są tam momenty i na przykład dania kuchni syczuańskiej wyrażają 3 momenty. Pierwszy to jest ostry, słodki i na końcu kwaśny. I tych dań, jakby na początku zawsze mnie uczono tych dań, żeby je jak najlepiej opanować. Więc zaczynałem od jakichś prostych wieprzowin, drobiów w sosach syczuańskich, żeby dojść do perfekcji. No, myślę, że to wychodzi nam dość dobrze teraz.
1: A dziś w jakich daniach czuje się pan najlepiej? W jakich jest mistrzem?
0: Nie można powiedzieć, że można czuć się mistrzem, bo mistrzami nigdy nie będziemy, bo zawsze się uczymy. I myślę, że dobrze przygotowujemy dania kuchni syczuańskiej, kurczaka gungbao, wieprzowiny po syczuańsku, kaczki po syczuańsku. Dobrze to przygotowuję i myślę, że to jest smaczne i coś nowego tak naprawdę, bo używany jest tam ocet chiński, który jest ciemnym octem ryżowym, lekko fermentowanym i ten ocet jest bardzo ciekawą sprawą, bardzo ciekawym produktem, dlatego że trzeba wiedzieć, jak z nim zagrać, dodając inne składniki, żeby on był smaczny po prostu. Jeżeli tylko zaburzymy proporcje przy occie chińskim, przy daniach syczuańskich, to danie już po prostu nie smakuje.
1: Przepis na sukces w takiej kuchni to są przede wszystkim oryginalne składniki?
0: Myślę, że konsekwencja. Konsekwencja jest tutaj ważna właśnie, żeby też ludzie nas nie postrzegali jako zwykłej budki osiedlowej, to konsekwentnie używamy naprawdę dobrej jakości produktów i ściągamy te produkty z zagranicy, z Tajlandii, z Chin. I to jest właśnie ta konsekwencja. My na przykład, ja osobiście przez 7 miesięcy szukałem odpowiedniego ryżu, który będzie na nasze warunki tutaj odpowiedni, będzie się odpowiednio, że tak powiem, sypał, będzie odpowiednio wyglądał w miseczce, będzie odpowiednio można go zjeść pałeczkami. Przez 7 miesięcy szukałem takiego ryżu, znalazłem go i rzeczywiście mam takie miejsce, gdzie tylko tam kupuję, no ale niestety na ten ryż trzeba czekać. I teraz, jeżeli jest jakaś przerwa pomiędzy dostawami tego ryżu, no to jest problem, nie? Więc my na przykład ten ryż po prostu wyłączamy z karty. Wolimy po prostu nie serwować innego ryżu, nie mówię, że gorszego czy lepszego, ale innego, tylko po prostu czekamy na ten ryż, ale mamy inne dodatki typu makarony, jakieś kasze, inne takie rzeczy.
1: Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które śmiało można nazwać pana dzieckiem?
0: Można nazwać moim dzieckiem, ale współtwórcą był jeszcze inny człowiek, inna pani taka, która tak naprawdę otworzyła to z miłością. Ja jej pomogłem w tym, żeby to dalej przetrwało i żeby to dalej funkcjonowało, rozwinąłem to. Można powiedzieć, że tak, w 50-60% jest to moje dziecko, a w 40% powiedzmy moich wspólników.
1: Ale nadal wchodzimy na kuchnię.
0: Oczywiście, no ja jestem szefem kuchni jakby nie tylko z nazwy szefem kuchni, ale również pracuję na kuchni. Nie wyobrażam sobie, żeby nie współpracować ze swoimi pracownikami, nie przekazywać dalszych wiedzy swojej, nie dozorować tego, co się tam dzieje. No i po prostu pomoc. Ja uwielbiam być w tym amoku kuchennym i po prostu działać każdego dnia, nie potrafiłbym inaczej. Tak, ciepło, jeszcze raz ciepło w oczy, bo palniki mamy dość duże i o wielkiej mocy. No i tak, no jest to część tej filozofii. Zawsze jak oglądamy jakieś filmy, no to w tej kuchni chińskiej to tam się dzieje naprawdę dużo. No i tak samo jest u nas. No, ale myślę, że goście są zadowoleni. I będą do nas wracać.
1: A w Trójmieście jest wielu młodych kucharzy, którzy właśnie szkolą się pod kątem kuchni azjatyckiej?
0: Właśnie jeżeli chodzi o kucharzy takich stricte azjatyckich, mógłbym powiedzieć, że nie jest wielu. Natomiast jest coraz większy, tendencje są coraz większe do tego, żeby się uczyć tej kuchni. No wiadomo, że na standardowym woku trzeba się nauczyć. My na przykład dopiero po 6 miesiącach puszczamy osobę na woka samodzielnie. Oczywiście ona wcześniej robi dania na woku, uczy się tego, bo trzeba wiedzieć, jak dozować temperaturę, żeby to danie się po prostu nam nie spaliło. Ten wok ma o wiele większą temperaturę niż zwykła patelnia kuchenna, na której smażymy. O wiele szybciej się nagrzewa. Jest ta blaszka, na której robimy, jest ona cięższa o wiele, więc jakby trzeba wiedzieć, w jakim momencie, kiedy co wrzucić, kiedy w jaki sposób i dodać, w jaki sposób to przemieszać. Wszystko tutaj jest jakby nauką. I no i tego musimy się przez parę miesięcy zazwyczaj uczymy nowego adepta tej wiedzy, a później już samodzielnie działa, oczywiście pod moim okiem.
1: A czy mieszkańcy Trójmiasta mają swoje ulubione danie kuchni azjatyckiej? To jest ten słynny pad thai?
0: Tak, pad thai jest jakby najbardziej znanym daniem. No jest to po prostu makaron i on naprawdę bardzo jest znany, jeżeli chodzi o kuchnię tajską. Tak samo zupa tom yum, ale jest wiele, wiele innych dań kuchni azjatyckiej, które jest warte do poznania właśnie między innymi dania kuchni seczuańskiej, mandaryńskiej, pekińskiej. Zapraszam po prostu próbować i odkrywać tą kuchnię, bo jest naprawdę warto i jest co odkrywać.
1: Bo kuchnia azjatycka kojarzy jeszcze się z takimi ostrymi smakami i niektóre osoby ciężko przekonać. Nie, to nie dla mnie, tam jest dużo sosów pikantnych.
0: Niekoniecznie, bo mamy dania, które są w stylu buddyjskim, a jak wiadomo, styl buddyjski to jest taki spokojny, bardzo taki stonowany styl. W takich zazwyczaj są rzeczy przygotowywane na parze, steamowane z lekkim, delikatnym sosem, więc można, to nie jest powiedziane, że kuchnia azjatycka to jest kuchnia ostra. Oczywiście jest ostra, ale możemy to tonować i możemy też wybrać takie dania, które wcale nie są ostre. Wystarczy po prostu zapytać, porozmawiać z szefem kuchni, na pewno coś przygotuje nieostrego lub mniej ostrego lub łagodnego wręcz.
1: Kuchni azjatyckiej, jakie desery?
0: Kuchni azjatyckiej, jakie desery? No głównie to są owoce, które wiadomo w Azji są spotykane i bardzo dużo tych owoców do nas trafia tutaj. Są to owoce w tempurze, owoce w cieście, ale my na przykład, ja na przykład my proponujemy mus pandanowy. Jest to mus z pandamowca, taki można powiedzieć krem z pandamowca z odrobiną mleka kokosowego.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Sala do masażu, huśtawki i sztuczna trawa zamiast standardowej wykładziny. Dzisiejsze biura coraz częściej stają się placem zabaw dla pracowników. Czy w takich warunkach lepiej się myśli? Czy piłkarzyki pobudzają naszą kreatywność? I czy Trójmiasto też może pochwalić się takimi miejscami? Jak najbardziej, mówi mi Marcin Banasik, wiceprezes zarządu Primater. Olivia Business Center, duże przeszklenia, huśtawki, bilard, piłkarzyki. Takie biura kiedyś robiły na nas wrażenie, a dzisiaj mam wrażenie, że stały się trochę bardziej codziennością.
2: Zdecydowanie tak. Te przestrzenie biurowe się zmieniają, a ich podejście do nowoczesnej aranżacji jest coraz bardziej zróżnicowane. Odpowiada przede wszystkim na różne potrzeby pracowników, bo menadżerowie i właściciele tych firm zauważyli, że predyspozycje i zaangażowanie pracowników wzrasta z odpowiednim przygotowaniem przestrzeni ich do pracy. Kiedyś takie przestrzenie jak kuchnie czy open spacey generowały duży hałas, generowały dużą potrzebę migracji tych ludzi. Obecnie te miejsca zmieniane są na strefy
1: czegoś w rodzaju chillu, relaksu?
2: Tak. Obecnie te miejsca zmieniane są na przestrzenie kreatywne dla pracowników. Zmieniane są na potrzeby chillu między zadaniami, które stawiane są przed tymi pracownikami oraz i właśnie poprawiają ergonomię pracy, takie huśtawki czy pufy w takich miejscach.
1: No właśnie, to wpływa na jakość pracy?
2: Wpływa na jakość pracy i też na interakcje między pracownikami. W swoim portfolio mamy też realizację jednego z biur, w którym zaaranżowaliśmy salę do wyciszenia, medytacji i masażu.
1: Gdzie ta firma?
2: Ta firma akurat ma siedzibę w Warszawie, ale po pracy czy w trakcie pracy jest bardzo dużo pracowników mocno przebodźcowanych różnymi generatorami, rozpraszaczami i można skorzystać z takiej sali, żeby się wyciszyć. Jest też puszczana tam uspokajająca muzyka i wstawione są fotele relaksujące z masażami. Oprócz tego są też zaimplementowane różne przestrzenie do relaksu, do chillu, gdzie wstawiane są piłkarzyki, a także nawet worki treningowe, jak na sali
1: można się wyżyć
2: gimnastycznej czy sali bokserskiej. To przekłada się przede wszystkim na zaangażowanie pracowników w cele tych przedsiębiorstw.
1: Mhm. Właśnie, w waszym portfolio dużo jest takich wariacji?
2: W ostatnich latach bardzo dużo. To chyba też przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie te biura Google czy Apple są na taki kształt aranżowane. Jednak to, co my zauważamy i to, co zauważają właściciele, zauważają menadżerowie tych zespołów, że dobre pomysły wśród pracowników powstają w różnych miejscach. Nie tylko przy tradycyjnych biurkach na krzesełkach, ale także właśnie na tych wspomnianych wcześniej pufach, czy na huśtawkach. Chociażby huśtawkach, czy na sztucznej trawie. Tak?
1: Sztuczna trawa?
2: Sztuczna trawa zamiast tradycyjnej wykładziny. To właśnie te detale mają ogromne znaczenie w firmach. I te firmy dzięki właśnie zaangażowaniu pracowników w te powierzone zadania stają się przyjazne i ergonomiczne. I w ostatnich naszych realizacjach, czy w ostatnich naszych planach funkcjonalnych dla biur, większy nacisk kładzie się właśnie na te strefy pracy. Nie tylko na strefy chilloutu, na strefy relaksu, na strefy kreatywne dla pracowników, ale te tradycyjne biurka zamieniane są na regulowane stoły, są zamieniane właśnie na huśtawki, są miejsca, gdzie pracownicy potrzebują, by na nich zostało skupione ten cały proces.
1: Czyli nareszcie zwracamy uwagę na to, jak pracujemy, w jakich warunkach.
2: Tak, wydaje mi się, że też, że po pandemii, gdzie bardzo dużo pracowników było oddelegowanych do pracy hybrydowej czy do pracy zdalnej, łącznie zdalnej, głównie zdalnej, okazało się, że z jeszcze większą starannością podchodzimy do aranżowania przestrzeni biurowych. Oczywiście te open spacey tradycyjne, gdzie było bardzo dużo ludzi, gdzie oni sobie przeszkadzali w pracy, gdzie te open spacey czy kuchnie tradycyjne zostały zastępowane przez sale kreatywne wzbudzające skupienie. Kuchnie obecnie pełnią funkcję, bądź mogą pełnić funkcję przestrzeni do prowadzenia
1: rozmów biznesowych,
2: ale także warsztatów kulinarnych. Także takie też procesy.
1: Gdzie są te firmy?
2: Te firmy są zarówno i w Trójmieście, i w Warszawie. Obecnie dwa takie biura powstały.
1: Dla was to jest też pewnego rodzaju forma kreatywności, zabawy, żeby trochę pogłówkować, jak urozmaicić te prace ludziom?
2: Oczywiście, że tak. To już na bardzo wstępnym etapie planowania przestrzeni i biurowej spotykamy się z właścicielami czy z menadżerami, którzy odpowiadają za prowadzenie całego procesu rearanżacji bądź całkowicie nowego przygotowania biura. I co my zauważamy ostatnio, to pracownicy podłączani są pod cały ten proces aranżacji. Spotykaliśmy się z właścicielami na pustej, całkowicie pustej przestrzeni wraz z pracownikami, gdzie opowiadaliśmy, gdzie co będzie, jak co będzie, jakie pomysły przez tych pracowników były wskazywane dla lepszego skupienia, dla lepszego zaangażowania. I tutaj zauważamy, że to właśnie to zaangażowanie pracowników generuje lepsze, generuje sukcesy bądź spełnianie celów strategicznych biznesu.
1: Aha, czyli taka coś w rodzaju ankiety, że ja bym chciał tu fotel, tutaj pufę.
2: Tak, oczywiście nie wszystko potem wchodzi do realizacji, ale staramy się.
1: A takie najbardziej szalone pomysły?
2: Najbardziej szalone pomysły to właśnie między innymi te salony masażu czy salony rekreacji, które zajmują większą część niż już teraz przestrzenie biurowe, przestrzenie pracy, gdzie pracownicy spędzają najwięcej czasu.
1: Mhm. No właśnie, wytłumaczmy, czym jest ten fit-out, bo wy się właśnie tym zajmujecie.
2: Tak, zajmujemy się fit-outem i tak w skrócie, bo można o tym oczywiście dużo mówić, ale tak w skrócie...
1: Mamy czas.
2: Ja wiem. W skrócie to jest to szereg procesów od bardzo wstępnego planowania przestrzeni, planu funkcjonalnego, tak zwanych space planów, poprzez optymalizację kolejnych procesów dla spełnienia oczekiwań naszego klienta, czyli od analizy potrzeb przez projekt po maksymalną optymalizację realizacji, budowy, podejścia technicznego i wyposażenia poprzez zarządzanie budżetem i zarządzanie jakością. Czyli zajmujemy się przeprowadzeniem klienta przez remont czy budowę od analizy jego potrzeb po harmonogramowanie i zarządzanie budżetem i zarządzanie jakością realizacji.
1: Mhm, czyli on dostaje po prostu kluczyk.
2: On dostaje gotowy kluczyk. Czasem się też śmiejemy, że może tylko przyjść i powiesić czapkę na wieżę.
1: No to też fajne.
2: Tak.
1: Takie realizacje ile czasu zajmują?
2: Właśnie tutaj ta optymalizacja czasu dla naszych klientów, dla właścicieli biur, dla właścicieli przedsiębiorstw ma ogromne znaczenie, bo skupiamy się na tym, by zajmowały jak najmniej czasu. Oczywiście są pewne generatory czasu, generatory zamówień, których nie przeskoczymy, jak realizacja zamówień chociażby drzwi czy oświetlenia, bądź specjalnych zamówień, na które trzeba czekać. Ale staramy się, by takie powierzchnie od 1000 do 2000 metrów kwadratowych były realizowane w około 12 tygodni. Już 12 tygodni.
1: 12 tygodni?
2: 12 tygodni jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces realizacji, dodając do tego około 5 tygodni projektu. Daje nam to 17 tygodni przygotowania całego biura do wprowadzenia.
1: A potem nie macie ochoty sami się położyć na tym stole do masażu?
2: Oczywiście, że mamy. Często korzystamy. Często też jesteśmy zapraszani przez naszych klientów, by odwiedzić po wprowadzeniu się pracowników, by zobaczyć, jak to funkcjonuje. My też analizujemy wszystkie możliwości, które zostały wprowadzone. Analizujemy dla przeprowadzenia ewentualnych korekt bądź wprowadzenia dla nowych inwestycji, które realizujemy.
1: Mhm. Najwięcej projektów realizujecie w Warszawie?
2: Obecnie jest to dość mocno zróżnicowane. Nie tylko w Warszawie, ale jesteśmy chyba w większości dużych miast. Realizujemy obecnie nasze biura w Trójmieście, w Gdańsku, realizujemy w Krakowie, a także we Wrocławiu. Skończyliśmy dużą powierzchnię w Łodzi, ale tak, najwięcej realizacji jest w Warszawie i w Trójmieście.
1: Mhm. A jak obecna sytuacja gospodarcza przekłada się na ceny takich realizacji? To wszystko jednak jest droższe?
2: Ostatnie lata dla branży budowlanej były trudne. I ze względu na pandemię, i ze względu na wojnę w Ukrainie. rynek stał się bardzo chaotyczny i mam wrażenie, że te ceny dostawców, bo to główny wpływ mają ceny dostawców, mają zdecydowane znaczenie w końcowym rozrachunku. My dokładamy starań, by realizowane przez nas projekty były maksymalnie zoptymalizowane, żeby były dopasowane do naszego klienta w miarę jego potrzeb i portfela. Poprzez zmianę możliwości zamówień, poprzez przyspieszenie niektórych realizacji, poprzez przyspieszenie tego całego procesu.
1: A czasami nie jest tak, że po prostu klient, krótko mówiąc, nie ma kasy na to, żeby zrobić właśnie huśtawkę, salon masażu, że wolałby postawić po prostu 10 biurek i...
2: Tak, oczywiście, to jest najczęściej, ale widzimy, że biznes się zmienia. Menadżerowie też to zauważają, właściciele też to zauważają. I żeby wykorzystać potencjał pracowników, starają się zaangażować pracowników w kreatywną ich pracę, żeby wykorzystać ich cały potencjał, nie tylko poprzez huśtawki, ale także poprzez pokoje, w których mogą się skupić. Bardziej wyciszone sale spotkań, bardziej wprowadzając inteligentne rozwiązania typu smart, przestrzenie kreatywne, rozwijając ich umiejętności i też patrząc na to, jak dany pracownik odnajduje się w przestrzeni. Są osoby wysoko wrażliwe, które potrzebują mieć swój gabinet, są osoby, które potrzebują się socjalizować i wtedy pracują najlepiej. To właśnie ta analiza potrzeb jest na wstępnym etapie pracy projektowej, na wstępnym briefie, który otrzymujemy od klienta i wtedy jesteśmy w stanie zaimplementować wszystkie te pomysły tak, żeby zmieścić się w zakładanym budżecie.
1: A przychodzi klient i mówi, a ja bym chciał jak tamci, co mają w Łodzi biuro?
2: Oczywiście, zapraszamy najpierw do odwiedzin firmy w Łodzi. To są też inne powierzchnie, to są też inne możliwości, to są też inne oczekiwania. Klienci też wiedzą, jakim zespołem dysponują i co mogą osiągnąć.
1: A w jaki styl najczęściej uderzamy?
2: W ostatnim czasie zauważamy też, że style są mocno zróżnicowane. Zazwyczaj dostajemy kilka propozycji z Pinteresta, bądź standardowo, tak jak i przy projektach mieszkań, tak jak i przy projektach...
1: Pani, ja bym chciała taką kuchnię jak ten.
2: Tak, jak robił kolega z bloku obok, ale niestety to też tak nie do końca działa, ale...
1: No właśnie, ile razy musicie tonować pomysły?
2: Staramy się w każdym projekcie przemycić jakąś naszą taką ideę, która będzie odznaczała to biuro, która będzie wyrażała ich charakter i to się nam udaje. My też staramy się edukować naszych klientów, staramy się pokazywać możliwości, my jesteśmy też od tego, by projektować ich przyszłość i by projektować ich sukces.
1: A nadal industrialne przestrzenie są w modzie?
2: Tak, i myślę, że nadal pozostaną z nami odkryte sufity, malowane na kolor instalacje, czy loftowe przeszklone ściany. I to bardzo dobrze się sprawdza, bo też to jest łatwe w utrzymaniu czystości, to dobrze wygląda, pracownicy czują się zaopiekowani, a to chyba też o to.
1: A dla Was taki projekt jest łatwiejszy niż na przykład styl glamour?
2: Na pewno w stylu glamour jest więcej detali. Na pewno trzeba rozważyć przerost formy nad treścią i to, czy w tym biurze to się sprawdzi, czy ci pracownicy też to docenią, bo to...
1: Kolumny,
2: tak, czy inne sztukaterie na ścianach, to dobrze wygląda w przestrzeniach medycznych, to dobrze wygląda w przestrzeniach półprywatnych, niekoniecznie w biurach. Biura muszą być łatwe w utrzymaniu czystości, muszą być dostosowane do możliwości pracowniczych, ale także dla łatwego zarządzania zespołami.
1: A to nie jest tak, że pandemia trochę spowodowała, że uciekamy z tych biur, że nie opłaca się już tworzyć takich przestrzeni?
2: Wręcz przeciwnie. Pandemia pokazała, że z jeszcze większą starannością i odpowiedzialnością podchodzimy do fit-outu przestrzeni biurowych. Tak jak mówisz, część biur i część właścicieli wysłała pracowników na pracę hybrydową czy pracę ogólnie zdalną, ale jak pokazują ostatnie badania, ludzie chcą wracać do tych biur.
3: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Zapraszam. Gdynia i archeologia zwykle nie chodzą w parze. W końcu jest to stosunkowo młode miasto, ale należy pamiętać, że pierwsza wzmianka na temat wsi pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak na terenie, na którym miasto dziś leży, ludzie mieszkali jeszcze wcześniej, nawet w czasach, kiedy Morze Bałtyckie nie było jeszcze morzem. Najdawniejsze dzieje tych terenów opowiada książka pod tytułem Niepoznana. O czym dokładnie jest i czego dowiemy się po przeczytaniu, to opowiedziała mi Ewa Siwek, kierowniczka działu wydawnictw w Muzeum Miasta Gdyni.
5: Porozmawiamy właśnie na temat nowego wydawnictwa Muzeum Miasta Gdyni. Jak się nazywa i o czym dokładnie jest?
6: Książka nazywa się Niepoznana i opowiada o Gdyni i okolicach do XII wieku. Jest to pierwszy tom nowej serii wydawniczej wydawanej przez Muzeum Miasta Gdyni z wydawnictwem Uniwersytetu Gdyńskiego. I to jest taka publikacja, która opowiada o Gdyni, kiedy Gdynia nie była jeszcze miastem, nie była jeszcze nawet wioską. W ogóle Gdynia nie leżała nad morzem, więc to są czasy takie zaprzeszłe, pradziejowe, bardzo ciekawe, o których sami gdynianie niewiele wiedzą, bo ja zamieszkałam w Gdyni tutaj 5 lat temu i dowiedziałam się, że gdynianie jako mieszkańcy niesamowicie kochają swoje miasto i strasznie dużo o nim wiedzą. Potrafią bez problemu podać ojcu założycieli, potrafią spierać się o najlepsze zabytki architektury modernistycznej, z której Gdynia słynie. Wiedzą bardzo dużo, ale rzadko sięgają do tych czasów takich dawnych, dawnych, zaprzeszłych i stwierdziliśmy, że to jest świetny punkt wyjścia do opowieści o historii Gdyni.
5: Skąd zostały zaczerpane informacje do napisania tej książki? No bo jednak, no tak jak pani wspomniała, mało kto raczej pamięta tamte czasy, a tym bardziej źródeł pewnie też dużo nie jest.
6: Ten tom opowiada o czasach pradziejowych, czyli to jest taki termin, którego używamy, kiedy nie mamy żadnych źródeł pisanych, czyli tak naprawdę bazujemy na wykopaliskach archeologicznych, więc to jest publikacja opracowana na podstawie wniosków z zabytków, które udało nam się znaleźć w ziemi. I to jest o tyle ciekawe, że Gdynia może nie kojarzy się stricte z archeologią, ale prawda jest taka, że każde miasto, nawet takie, którego mieszkańcy zamieszkali tutaj niedawno, sprowadzili się niedawno, czy urodzili się niedawno, ma swoją historię, tu żyli jacyś ludzie i pozostają po nich jakieś dawne ślady, jakieś skorupy w ziemi, jakieś ślady grodzisk, jakieś ślady grobów. I ciekawe jest to, że w Gdyni znajduje się 235 stanowisk archeologicznych. Na nie wpadano często przypadkiem. To nie jest tak, że objęto Gdynię jakimiś bardzo szeroko zakrojonymi badaniami dotyczącymi archeologii, tylko w ramach industrializacji, czyli na przykład wytyczania nowych dróg, nowych autostrad, właśnie dróg krajowych, czy budowy nowych osiedli, często gdy zanurzono łopaty w ziemi, okazywało się, że coś tam jest. I okazywało się, że znajdują się tam przedmioty, które sięgają epoki kamienia, czy epoki żelaza i ktoś tutaj mieszkał, ktoś tutaj był.
5: Patrząc na tę książkę, jest ona dosyć gruba, bym powiedział, więc chyba tych informacji całkiem dużo można było wywnioskować.
6: Mamy świetnych ekspertów, którzy o jednej skorupie, czy o jednym drobnym przedmiocie są w stanie mówić bardzo dużo, a tak już mówiąc zupełnie serio, rzeczywiście zgromadziliśmy znakomite grono ekspertów, którzy wypowiadali się zarówno o tym, jak w różnych kulturach tutaj żyli ludzie, że byli to na przykład pierwszymi ludźmi, którzy przybyli na teren Gdyni, byli rybacy i łowcy fok, że przybyli między 7 a 6 tysiącleciem przed naszą erą i opowiadają o tym, jak żyli, w co się ubierali, jaką kulturę wytworzyli, ale mamy też ekspertów, którzy analizują, jak wyglądała ta okolica, w której w tej chwili jesteśmy. Na przykład, to co mnie zupełnie zaskoczyło w pracy nad książką, okazało się, że Gdynia nie zawsze leżała nad morzem, że w tym miejscu, w którym tutaj jesteśmy, a siedzimy w budynku Muzeum Miasta Gdyni, które jest położone tuż obok plaży miejskiej, jakbyśmy wyszli teraz z budynku i spojrzeli przed siebie, to wcale byśmy nie zobaczyli wody te kilka tysiącleci temu, ponieważ tutaj nie zawsze było Morze Bałtyckie, dopiero stopniowo, jak cofał się lądolód, czyli lodowiec kontynentalny, tworzyła się niecka, wypełniała wodą. Początkowo było to w ogóle jezioro. Dopiero potem, jak poziom wody wzrastał, łączył się przez cieśniny duńskie z oceanem, powstało Morze Bałtyckie. I wtedy, kiedy przybyli tu pierwsi właśnie łowcy fok, czy jacyś inni mieszkańcy, to brzeg był oddalony 5 kilometrów na północ, więc nie było nawet wody. Więc mamy tutaj szereg różnych ciekawych treści. Jeszcze jedną rzecz dopowiem. Dzięki dzisiejszym zdobyczom nauki możemy na przykład odtworzyć, jak kilka tysiącleci temu wyglądała tutaj roślinność. Prowadzi się jakieś odwierty, wyciąga materiał z osadów, które osadziły się właśnie kilka tysiącleci temu i my jesteśmy w stanie odtworzyć, jakie tu rośliny w ogóle były w tym czasie. Więc bardzo szeroko opowiadamy o tym, jak to wyglądało, kto tu żył, co tu robił, z kim był spokrewniony i różne inne ciekawe rzeczy.
5: Od czego właściwie zaczynamy lekturę?
6: Zaczynamy rzeczywiście od tego, jak był ukształtowany teren, jak wyglądała roślinność i zaczynamy się skupiać na pierwszym pojawieniu się mieszkańców tutaj tego terenu, tej kultury pomorskiej i analizujemy, co ta kultura wytworzyła, czy ona się jakoś różniła od swoich sąsiadów i co w niej było takiego nietypowego. No i okazuje się, że mamy rzeczywiście w skali Polski, a może nawet świata, zupełnie nietypowy relikt tamtej kultury, mianowicie tak zwane urny lub popielnice twarzowe. To są takie wazy jakby ceramiczne, niewielkie, od 10 do 30 centymetrów, które mają takie zdobienia przypominające ludzkie twarze, czyli mają oczki, buzie, nosy, uszy, mają też ozdoby, na przykład kolczyki z bursztynem, z jakieś koraliki. I to jest, okazuje się, bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Już tutaj na Pomorzu znaleziono ponad 2000 takich popielnic i to były naczynia, w których składano prochy zmarłych. Okazuje się, że nasi pierwsi przodkowie z tego regionu nie składali całych ciał do ziemi, tylko dokonywali kremacji. Więc składano do tych waz rzeczywiście prochy zmarłych, a wazy zdobiono i tutaj archeolodzy się spierają. Najprawdopodobniej te wazy mają przypominać zmarłych, czyli jeżeli to była kobieta, ma na przykład jakieś kolczyki, często są jakieś elementy tego, jak mógł wyglądać strój tej osoby, jak również, i to mnie zupełnie zaskoczyło, widać tatuaże. Okazuje się, że kilka tysiącleci temu Pomorzanie się dziarali, to znaczy mogli mieć tatuaże, co wcale nie jest takie rzadkie, bo gdzieś tam w kulturach syberyjskich też takie tatuaże występowały, a my byśmy zupełnie nie przypuszczali, że tego typu zdobienia trwałe mogły u naszych przodków występować. Więc mamy taki z jednej strony przegląd obyczajów pochówkowych, a z drugiej strony przegląd mody, jak wyglądali mieszkańcy Pomorza te kilka tysiącleci temu.
5: Czyli to też tak doprecyzuję, to nie jest tylko i wyłącznie to, co działo się na terenie Gdyni, ale ogólnie na terenie dzisiejszego Pomorza.
6: Tak, użyliśmy, ponieważ Gdynia nie jest wielkim miastem, więc wiadomo, że kultura, która tutaj występowała, nie występowała tylko w tym miejscu. Najwięcej jakichś pamiątek mamy z dzielnic Oksywie, Oburze, Wielki Kack, ale tak naprawdę podobne zjawiska zachodziły tutaj też w okolicach, więc użyliśmy takiej bezpiecznej nazwy Gdynia i okolice do XII wieku.
5: A wracając do tych stanowisk archeologicznych, których w Gdyni mamy naprawdę sporo, czy może znaleziono coś jeszcze takiego cennego poza tymi popielnicami, jakieś skarby?
6: No właśnie z tymi skarbami to jest problem, ponieważ to, co dzisiaj rozumiemy jako skarby, jest czymś zupełnie innym, co wtedy rozumiano jako skarby. Kiedyś rzeczywiście deponowano wiele przedmiotów, żeby nie uległy rabunkowi, więc chowano je do ziemi, albo składano bóstwom. Natomiast czy to dzisiaj dla nas jest skarbem? I tak i nie. Jako skarb przyzwyczajeni do powieści przygodowych czy filmów o Indianie Jonesie, to wyobrażamy sobie jakieś szlachetne kruszce, skrzynie pełne złota i tak dalej. No, trudno to znaleźć na ziemiach polskich. Natomiast skarbem często są takie przedmioty, które może nie wyglądają jakoś efektownie, może to być ząb. Zresztą w Polsce znaleziono ząb Neandertalczyka, nie w Gdyni, ale właśnie w Polsce i jest dowodem na to, że Neandertalczyk dotarł tutaj na nasze ziemię, więc okazuje się, że jeden ząb może być większym skarbem w skali takiej ogólnej niż jakiś bardzo cenny kruszec. Natomiast tutaj na terenach Gdyni znaleziono sporo różnego typu naszyjników, zawieszek, grzebieni, takich bardzo zdobnych, wykonywanych z żelaza, co świadczyło o tym, że te kultury były dosyć zaawansowane. I to rzeczywiście mamy w zbiorach obecnie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Mamy te popielnice, które są wyjątkowe i to też można uznać za skarb ze względu na to, jak dużo historii może opowiedzieć taki jeden pojedynczy przedmiot. No ale oczywiście tutaj pojawia się taki temat, o którym też bym chciała wspomnieć, mianowicie, że skarby są dzisiaj bardzo kuszące dla wielu poszukiwaczy skarbów, czyli takich tak zwanych detektorystów, osób, które kupują sobie sprzęt, wykrywaczy metalu i szuka starych rzeczy w ziemi. Tutaj archeolodzy walczą z detektorystami, bo okazuje się, że często takie znaleziska, które leżą wiele, wiele wieków, nie powinny być wyjmowane z ziemi. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo okazuje się, że często przedmiot wyjęty z ziemi traci swój kontekst i staje się nieczytelny, więc dużo lepiej jest zostawić i zbadać otoczenie, a często nawet zostawić ten przedmiot w ziemi, wiedząc, że tam jest, i poczekać na wynalezienie lepszych metod, żeby zrozumieć jakby cały kontekst. Tak było w przypadku galeonu Vaza, który został z XVII wieku, który zatonął właśnie w XVII wieku i został przez Szwedów wyjęty, i okazało się, że na powietrzu marnieje. Natomiast w tym mule, w którym był osadzony, przetrwał po prostu kolejne stulecia. I tak jest również z takimi zabytkami, nie tylko tymi, które znajdują się gdzieś w ziemi w Gdyni, ale w ogóle na świecie, że nie zawsze warto wszystko wyjmować, wydobywać i szukać skarbów, tylko zawsze warto się zastanowić, żeby zrozumieć kontekst.
5: Wracając do samej książki, bo jakby to był główny temat naszej rozmowy, tak jak już powiedzieliśmy, jest ona napisana przez ekspertów, którzy naprawdę bardzo szczegółowo opisali poszczególne, czy to znaleziska, czy to poszczególne dzieje tutejszego regionu, ale książka jest bardziej taką, jakby to powiedzieć, formą obrazkową, gdzie można coś zobaczyć na własne oczy, czy bardziej jest to historia pisana, niczym lektura szkolna?
6: Dobre pytanie. Unikaliśmy oczywiście takiej wersji podręcznikowej szkolnej, bo wiemy, że mogłaby zrazić bardzo wiele osób. Zależało nam na tym, żeby była świetnie zaprojektowana książka i świetnie zilustrowana, żeby po prostu już zobaczenie tych obiektów, które wydobyliśmy z ziemi, sprawiało, że sam temat jest warty przejrzenia, więc mamy tutaj świetnie zilustrowane obiekty i do tego jest historia, nad której opowiedzeniem pracowaliśmy z naszymi redaktorami, tak żeby była dla każdej osoby zainteresowanej Gdynią znośna. Nie trzeba być ekspertem, archeologiem czy osobą z doktoratem, żeby zrozumieć tę książkę. Ona po prostu jest opowiedziana w taki sposób, żeby w każdym z nas uruchomiła taką żyłkę zainteresowania rzeczami z pradziejów, z prehistorii, i też wywarła taki efekt, że te rzeczy nas dotyczą, że to, że ktoś żył tutaj wcześniej, oglądał te same krajobrazy, korzystał z tych samych zasobów, w jakiś sposób jest z nami spokrewniony, i nie tylko dlatego, że jego groby czy osady są obok naszego domu często, a nawet pod nim, tylko że w jakiś sposób jesteśmy z nimi spokrewnieni, i to już jest super fascynujące.
5: Ilu autorów ma ta książka? No już powiedzieliśmy, że to jest wielu ekspertów, ale czy jest to naprawdę cały sztab tutaj ludzi?
6: Rzeczywiście jest cały sztab, bo to było kilkunastu autorów z różnych ośrodków, którzy z jednej strony są znawcami od biologii, od geologii, od archeologami, też archeologami, którzy się specjalizują w różnych okresach historycznych. My tutaj dodajemy taką przedziałkę, żeby też wiedzieć, gdzie się znajdujemy, bo nie każdy operuje takimi nazwami jak późny paleolit, mezolit, neolit, epoka brązu i żelaza. Jakby był w milionerach, miałby wskazać, kiedy przypada epoka brązu, to myślę, że trzeba było zadzwonić po przyjaciela. Więc dodajemy takie ułatwienia w tej lekturze, żeby każdy, kto sobie ją przegląda, czuł się dobrze poinformowany i z tej wiedzy naszych ekspertów korzystał jednak z przyjemnością, a nie z jakimś żmudnym wysiłkiem.
5: To jeszcze na koniec pytanie odnośnie tego, gdzie tę książkę można dostać, czy ona jest do wypożyczenia w Muzeum Miasta Gdyni, czy ona jest do kupienia, czy tylko do przeczytania na miejscu?
6: Książka tradycyjnie jest do kupienia w sklepie Muzeum Miasta Gdyni, ale również w sklepie internetowym, również u naszego współwydawcy wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, w sklepie stacjonarnym oraz online. Także zapraszam serdecznie. SK2

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce w Sierprawiu. W jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź się zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: W myśl mojej zasady najpierw kawa, potem sprawa. Ja już uruchomiłem radiowy ekspres, no ale też przechodzę do ważnej sprawy, jaką jest nasze cosobotnie spotkanie. To radio śniadaniowe, zaczynamy. Michał Hanczak, a na dobry początek Sun & Gracie Filip Lato. Na dobry nastrój na sobotę.

0: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
1: W tej i innych nietypowych konkurencjach zmierzą się drużyny z całej Europy. Będzie ich ponad 20, będzie też jedna drużyna z Australii i oczywiście nie zabraknie także polskich reprezentacji.
0: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny, Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
1: Bo to właśnie z Gorzowa pochodzą aktualni mistrzowie kraju, jeśli chodzi o motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po właściwym torze, zwłaszcza naszej reprezentacji. A rzeczywiście, jeżeli chcielibyście podziwiać, pokibicować, zobaczyć, jak to wygląda, to już od 11 tak naprawdę te zawody pod Pałacem Kultury się zaczną. Dojechać można, no wiadomo, no tramwajem.

bez końca. To nowy hit Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Bardzo życiowy, bo pewnie przyznacie sami, że w domu można sprzątać bez końca. Jak człowiek skończy, to praktycznie może zaczynać od początku. Mam jednak nadzieję, że nie tylko sprzątanie wam dzisiaj w głowie i macie też trochę czasu na przyjemności, słuchając przy okazji Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. Michał Hanczak, witam serdecznie w Radiu Śniadaniowym, czyli w programie, w którym lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 20, 30 lat i czasami te płyty trochę odkurzam, to tak a propos sprzątania sobotniego. No i właśnie teraz sięgnę po album, który przedwczoraj skończył 30. Dzisiaj takich albumów przypomnę kilka. Sun Machine to jest album zespołu Mysłowic, który ukazał się we wrześniu 96 roku i był drugim albumem tej grupy, chociaż pierwszym nagranym w powiększonym składzie, bo właśnie wtedy do ekipy dołączył Przemysław Myszor. I tak naprawdę od tej płyty zaczęła się też spora kariera grupy Mysłowic, bo sporo osób poznało ich dzięki piosenkom z tej płyty. Zresztą płyta była nominowana do Fryderyka, a panowie odebrali złotą płytę za sprzedaż tego albumu. A wtedy to było nie byle jakie wydarzenie, bo tych płyt trzeba było sprzedać naprawdę dużo i jeszcze wygrać z piractwem. Co pochodziło z płyty Sun Machine? No na przykład Peggy Brown, bardzo znany hit, który otwierał ten album, ale singlem, który promował tę płytę i stał się jednym z największych hitów grupy Mysłowic, była piosenka z twarzą Marilyn Monroe i właśnie teraz sobie tę piosenkę odkurzymy. Eskan.

0: Meluzyna w sobotni poranek brzmi doskonale, prawda? To dla wielu wizytówka Małgorzaty Ostrowskiej, ale też odblokowywacz wspomnień, no bo przypomina czasy dzieciństwa i filmy o panu Kleksie. Meluzyna już za nami, ale jeszcze do 10:00 trochę polskich hitów wam zagram. Między innymi Kamil Bednarek i Messiah będą, czyli Szukając Szczęścia, ale będą też Kuba i Kuba ze swoim nowym kawałkiem pod tytułem Chłopaki. A Chłopaki pod tytułem Nasza reprezentacja siatkarzy dzisiaj o 15:00 gra mecz w 1/8 Mistrzostw Europy, także bardzo mocno będziemy trzymać kciuki. Obróbcie się ze wszystkim, żeby o 15:00 móc oglądać i kibicować. Gramy dzisiaj z Łotwą.
1: SK2. Reklama. Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajki. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bajk w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: fajne z nich chłopaki. To Kuba i Kuba w Radiu SK2 ze swoim nowym singlem pod tytułem Chłopaki, o tym, że panowie czasami też płaczą. Zresztą Kuba i Kuba byli tu u nas i nieco więcej o tym opowiedzieli.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
1: tak,
2: bo ich
1: tak,
2: było jak najmniej.
0: A no właśnie, dziś życzę wszystkim łez co najwyżej ze wzruszenia, jak ktoś na przykład wybiera się na jakiś ślub albo inną ładną uroczystość rodzinną, albo po prostu może dłużej poleżeć w łóżku. To też jest powód do tego, żeby się wzruszyć i ze szczęścia popłakać. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem gramy kolejne polskie hity.
3: SK2. Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Stokrotka.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na ciebie.
17: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: I po reklamie.
19: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Nadciąga święto polskiej kinematografii. Już w poniedziałek Gdynia stanie się stolicą filmu i miejscem, które przyciągnie miłośników rodzimego kina. W ramach wspólnego świętowania przygotowano szereg bezpłatnych aktywności dla mieszkańców. To m.in. wystawy, spacery i pokazy filmowe. Ponadto od 22 do 26 września w Centrum Riviera tradycyjnie pojawi się scena, gdzie po pokazach filmów festiwalowych będą prowadzone spotkania z twórcami.
18: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
21: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
18: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizuje je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
0: Kilka chwil po 10:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym, czyli naszym cosobotnim spotkaniem w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry. No w tej godzinie tak z przymrużeniem oka m.in. o eksmisji na wspólnej. Będzie o głośnej aferze wokół pewnego serialu i zagram wam serialową piosenkę. Ale najpierw Wilki, Sen o Warszawie.

0: zespół kombi Hit Avignon już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami m.in. Sanach i Hip Hip Hura. Tak można krzyczeć na cześć Zosi, nastolatki, która w tym tygodniu pokonała samą siebie, ale też jako pierwsza nastolatka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. To Zosia Burkiewicz z Iławy, 17-latka, która spędziła w wodzie 10 godzin, żeby to osiągnąć. Po drodze miała tylko króciutkie przerwy na żywienie, na przykład wtedy pochłaniała rosół, banany albo naleśniki, no i dała radę. A zaraz potem, jak wyszła na ląd, powiedziała:
1: nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki.
0: I o to w życiu chodzi, żeby spełniać marzenia. Teraz Zosia ma więcej czasu spędzić na lądzie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

Pieprz i sól do porannej jajecznicy jak znalazł. Kasia Kowalska serwowała. Zresztą do tej wokalistki jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji pewnego jubileuszu, ale to później. Teraz w Radiu SK 2 afera. Wybuchła w tym tygodniu afera wśród fanów pewnego popularnego serialu, no konkretnie na Wspólnej, ponieważ po latach zmieniono czołówkę tego serialu. No i zabrakło w tej czołówce piosenki, którą wszyscy znali od lat, czyli piosenki śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Dużo się pozmieniało w tej czołówce, no i rzeczywiście mnóstwo osób suchej nitki na producentach serialu nie zostawiło, bo ta nowa czołówka w ogóle im do gustu nie przypadła. Nie wiem, czy produkcja pod naporem tych wszystkich głosów przywróci głos Krzysztofa Krawczyka do czołówki, ale my tu gramy 100% polskich hitów, no i jesteśmy od tego, żeby wam zagrać taką piosenkę, którą lubicie. Więc jeśli telewizja nie chce, to Radio SK2 wam na Wspólnej Krzysztofa Krawczyka zagra. Jeżeli znacie jakiegoś fana tego serialu oburzonego nową czołówką, to szybko dajcie mu znać, żeby włączył Radio SK2, zwłaszcza, że gram pełną wersję tego nagrania. SK2

jak to się stało, jaki w tym wszystkim sens, że zamiast razem być

0: szczęście. Marisa idzie za ciosem po hicie Odkochaj, który zresztą grałem wam już dzisiaj rano. Przyszedł czas na nowy singiel Będzie pięknie. I to jest jedna z naszych nowości w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów. Za chwilę na dowód tego kolejne z nich od Lanbery czy Farby na przykład. Ale wcześniej pytałem o sukcesy z tego tygodnia, mówiąc o tym, że pewna nastolatka w Puław przepłynęła jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo trenowała, zanim to zrobiła. Ale jeśli chodzi o wasze sukcesy, te mniejsze i większe, bardzo proszę, można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2, tak jak zrobiła to Martyna.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: To takie rzeczy są możliwe? Bez proszenia? No chyba, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jesteś szefową. No w takiej sytuacji to wiadomo, że zawsze można przyznać sobie premię i nazwać się pracownikiem miesiąca.
2: SK2. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10/10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
17: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
2: I po reklamie.

0: Kasia Cerekwicka na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Za chwilę najświeższe newsy z kraju i ze świata, a potem w radiu śniadaniowym będę miał dla was złoto, dosłownie, bo to będzie hit od Mroza, ale będzie też Ich Troje z hitem Powiedz. Jeżeli chcielibyście Ich Troje zobaczyć na żywo, to dzisiaj warto uderzyć do Żagania. No mam nadzieję, że część z was przynajmniej ma blisko, bo w Żaganiu przez ten weekend trwa jarmark Świętego Michała, a w ramach tego jarmarku także koncerty z cyklu SK Music Tour. Ostatnie już w tym sezonie. No i dzisiaj na scenie właśnie zespół Ich Troje. Jutro kolejne koncerty, m.in. Edyty Górniak czy Haliny Frąckowiak. Zapraszamy, szczegóły oczywiście znajdziecie w internecie, a koncerty odbywają się na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego, a wstęp oczywiście jest wolny. No i naszą ekipę też tam spotkacie.
1: SK2. Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
19: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
18: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest jednak podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duquartem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Minuta po 11. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Na dobry początek tej godziny perfekt i raz po raz Grzegorz Markowski za kilka dni będzie obchodził urodziny, więc już teraz go pozdrawiamy. W tej godzinie też będzie o płycie, która kończy dziś 30 lat. Podpowiem, że to płyta ONA.

0: będziesz też.
1: Ostatnio możemy obserwować Edytę Bartosiewicz w zupełnie nowej roli, roli trenerki, ponieważ dołączyła do składu jurorskiego The Voice of Poland. A w Radiu SK2 oczywiście cały czas sięgamy po jej hity, bo warto po nie sięgać. To są piękne piosenki, jak właśnie ta przed chwilą, czyli Ostatni. Za chwilę BRO i jego hit Wychowany w Polsce, a w polskich miastach dużo się dzieje, na przykład Rzeszów testuje szkolną ulicę. To ulica przed jedną ze szkół w centrum miasta, która została zamknięta dla ruchu. Nie mogą podjeżdżać tam samochody. Za to postawiono tam leżaki, rośliny w doniczkach i na przykład wyrysowano czy wyklejono różnego typu gry na asfalcie. To po to, żeby młodzież czy dzieci, które w tej szkole się uczą, miały miejsce do zabawy i relaksu, no i żeby po prostu było bezpiecznie, mówi Marcin Piecyk z Urzędu Miasta w Rzeszowie.
2: Jest to trochę też szerszy program mający na celu właśnie sprawdzenie, jak takie rozwiązania się sprawdzają i być może wprowadzenie w przyszłości większej liczby takich miejsc. Przede wszystkim to bezpieczeństwo dla uczniów, ale też wygoda.
1: Oczywiście zadaliśmy pytanie dorosłym mieszkańcom Rzeszowa, co sądzą o takim pomyśle jak szkolna ulica.
3: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, szczególnie, że jestem zachwycona, że coś takiego powstało w przestrzeni miejskiej. Fajna taka strefa relaksu dla młodzieży, bo szkoła zlokalizowana jest przy ulicy, bardzo mi się podoba.
4: Ciężko z miejscami parkingowymi w okolicy rynku, także zawsze te parę miejsc parkingowych by się tutaj przydało.
1: Zdania, jak słychać, podzielone. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w samochodzie na przykład. Ten pilotaż szkolnej ulicy w Rzeszowie potrwa do końca września, a jeśli chodzi o szkołę, to wiadomo, że szkoła najfajniejsza jest w soboty, kiedy nie trzeba do niej chodzić.

O, jak ten czas szybko leci. I nie myślę wcale o tym, że jest już grubo po 11. W sobotę przecież się nie spieszymy, prawda? Ale o tym, że minęło 30 lat od premiery pewnej płyty. Za nami Lady Punk i Mniej niż Zero, a przed nami piosenka z płyty, która dokładnie dzisiaj kończy 3 dekady, no i jest jedną z najważniejszych płyt lat 90. w polskiej muzyce. Myślę tutaj o zespole ONA i o ich drugiej płycie pod tytułem Bzzz. Był taki album, który ukazał się właśnie 19 września 96 roku i nieźle namieszał na listach sprzedaży i w ogóle na polskiej scenie, no bo wiadomo, że Agnieszka Chylińska już od pierwszego albumu pokazywała, że jest bezkompromisową wokalistką. Drugi album tylko tę pozycję ugruntował, no ale też przyniósł fantastyczne piosenki, tak jak na przykład Krzyczę Jestem, Nie chcę dawać tego co najlepsze. No i oczywiście jedna z najważniejszych i chyba najbardziej znanych piosenek grupy ONA i Agnieszki Chylińskiej, czyli Kiedy powiem sobie dość. I ten hit właśnie teraz z tej dwukrotnie platynowej płyty wam zagram.

0: Mateusz Ziółko na antenie Radia SK2. Za kilka chwil m.in. Kuba i Kuba i hit pod tytułem Stygnie lato. No z nich to też są niezłe ziółka, ale zanim lato wystygnie na dobre, to jeszcze można się rozgrzać na przykład na błoniach PGE Narodowego. Jutro warto wybrać się w to miejsce, bo jutro koło stadionu w Warszawie Narodowy Dzień Sportu, czyli atrakcje darmowe dla całych rodzin. Będzie można spróbować różnych dyscyplin sportowych po to, żeby od najmłodszych lat dzieci zarażać się pasją do ruchu i do sportu. Między innymi będzie miasteczko lekkoatletyczne, będzie można spróbować kickboxingu, futsalu, hokeja na trawie, lacrosse, capoeiry, albo na przykład też wrotek czy palanta. Będą znani sportowcy, będzie też nasza ekipa, no bo Radio SK2 wspiera bardzo mocno tego typu działania. No i oczywiście Narodowy Dzień Sportu koło PGE Narodowego również to jutro.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe Noweka, stąd takie dobre. Kilogram tylko 5,89. Kaufland.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
19: I po reklamie.

0: Po góralsku, Bojo Cię kocham, na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. O, teraz będzie o amorach w lasach, niekoniecznie w górach. Jeżeli wybraliście się albo wybieracie na grzyby, to uważajcie ostrożnie, bo w lasach rzeczywiście zaczęły się amory. Jelenie zaczęły swoje randkowanie, czyli rykowisko. A nieco więcej z mikrofonem wśród zwierząt zgłębił na ten temat nasz reporter Rafał Różycki.
1: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
0: O ciekawostkach, czasem też całkiem pikantnych, dotyczących jeleni i ich rykowiska, jeszcze sobie po godzinie 12 w Radiu SK2 porozmawiamy, ale już teraz sobie myślę, że no te samice to nie mają najłatwiej w życiu, bo zawsze trafią na jakiegoś jelenia.
3: SK2. Reklama.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje. Wydaje się prosty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mama! Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Demolaś pire!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po bretońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
25: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
24: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Z internetu prosto na scenę. Taki jest plan grupy Baza, która jesienią rusza w swoją pierwszą ogólnopolską trasę koncertową. Projekt znany przede wszystkim z działalności w sieci chce teraz sprawdzić się na żywo, łącząc autorską muzykę z choreografią, efektami wizualnymi i scenografią. Będzie to pełnowymiarowe show, a nie tylko zwykły koncert. Baza wystąpi w Gdańsku w niedzielę 11 października w klubie B90 i to aż trzykrotnie, o 13, 17.30 i 19.30, a bilety są dostępne online.
14: Agata Chruściak, zapraszam. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, między innymi Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec trzech uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze: Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 74.
26: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
14: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
0: I mamy już sobotnie popołudnie, ale powolutku, nie spieszmy się za mocno, zajmijmy się miłymi tematami, między innymi rykowiskiem jeleni. Za chwilę znowu zajrzymy do lasów, ale wcześniej zagram między innymi szampana. Od Sanach będzie też Manam, po to jesteś na świecie. Michał Hanczak, Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Dzień dobry.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jeden z tegorocznych hitów od męskiego grania, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino, Tańczę w Radiu SK2. No one też tańczą, ale bardziej to jeszcze nawołują, ryczą wręcz, stąd nazwa Rykowisko. Myślę tu o jeleniach. Wracamy do tematu, który jest naprawdę bardzo intrygujący i jest wyjątkowym spektaklem, chociaż lepiej oglądać go z perspektywy albo posłuchać w radiu, co tam się w tych lasach dzieje. Rykowisko jeleni rozpoczęło się na dobre, a nieco więcej na ten temat zdradził nam Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jelenie, jak mówi, najbardziej aktywne są wieczorem i rano.
2: Porykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Brzmi to może zabawnie, ale kiedy spotkamy takiego ryczącego jelenia na swojej drodze, a przecież teraz sporo osób jeździ do lasów, żeby zbierać grzyby, no to może już wcale tak wesoło nie być. No właśnie, co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze jelenia?
2: Nie grozi nam nic ze strony jeleni. To jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył.
1: Wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, a jeśli chodzi o same jelenie, to oprócz tego, że ryczą, żeby odstraszyć konkurentów, to zażywają też błotnych kąpieli. To jest takie leśne spa, które ma przyciągnąć samice.
2: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego. Old Spice. I one wtedy zakończą.

0: Czy będziemy się pamiętać? No oto w swoim hicie pytała Sarsa w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i teraz znowu was zabieram w podróż do lat 90. Dzisiaj już świętowaliśmy 30 lat albumu zespołu ONA. Było też 30-lecie płyty Sun Machine grupy Mysłowic, ale odrobinę starsza, po 32 lata, kończy w połowie września debiutancka płyta Kasi Kowalskiej Gemini, z której za kilka chwil zagram jeden z hitów. To jest płyta, za którą Kasia Kowalska odebrała podwójnie platynową płytę. Pierwsze takie trofeum w swojej karierze.
1: To do dzisiaj jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie i to, że za swój pierwszy album Gemini dostałam platynę. Już nawet nie pamiętam, ile to się wtedy dostawało, za jaką sprzedaż płyt, bo to były zupełnie inne skale. Ale tak, dzisiaj dumnie patrzę na nią. Wisi u mnie w piwnicy na ścianie.
0: A my z przyjemnością wracamy do tej płyty. Ostatnio jest to o tyle łatwe, że po pierwsze wiadomo, że album można znaleźć w serwisach streamingowych, ale też ukazał się wznowiony na winylu z dodatkową piosenką, która wtedy na płycie Gemini się nie znalazła. Kasia Kowalska też ogłosiła ostatnio szczegóły swojej jesiennej trasy koncertowej. Będzie dużo koncertów w wielu polskich miastach. Sprawdzajcie szczegóły w mediach społecznościowych tej wokalistki. A ja gram z albumu Gemini piosenkę pod tytułem Jak rzecz. SK2.

0: nadzieję, że niczego wam dzisiaj nie brak. To sobotnie wczesne popołudnie. No może wam brakuje kolejnego zwycięstwa naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. No za to będziemy trzymali kciuki już dzisiaj od godziny 15. Przypomnę, że nasi siatkarze zagrają w 1/8 finału. Dzisiaj zagramy o 15 z Łotwą i mam nadzieję, że będzie łatwo. Kibicujemy oczywiście w Radiu SK2 i gramy 100% polskich hitów po krótkiej przerwie. Liber i Sylwia Grzeszczak. Co z nami będzie?
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha, 271.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.

0: To jedna z piosenek z dostępnej już dla wszystkich płyty Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta ukazała się wczoraj, a na niej właśnie hit Mirafiori, który pokochaliście całym sercem i bardzo dobrze, ja też go bardzo lubię. No, świadczy o tej miłości miejsce pierwsze w gorącej polskiej dwudziestce. Całe notowanie na sk2.pl, tam możecie głosować, a lista w każdy piątek po 18 w Radiu SK2. Do piątku na razie nie spieszmy się za mocno, cieszmy się tym weekendem, który się rozkręca. Za chwilę z wami Antonina van Dessel, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Dobrego dnia!
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cola za 6,99 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze i po reklamie.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. To zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
16: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
15: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, pociągi dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
17: Czy ty cieszysz się, że jesień nadchodzi?
18: Nie bardzo, ja jednak lubię lato.
17: Czyli nie jesteś jesieniarą?
18: Nie, niekoniecznie.
17: No a ja akurat jestem jesieniarą, więc z dwojga złego lepiej być jesieniarą w tym momencie, bo od 23 już astronomiczna jesień nadciąga. Wiesz o tym?
18: No wiem, no ja wiem, że płaszcze to wszystko ma swój urok, ale jednak...
17: herbatki zimowe lubisz i jesienne.
18: Tak, no, to jednak, jest ten plus.
17: To jednak trochę jesieniara. Antonina van Dessel, dzień dobry w sobotę. Zaczynamy nasze spotkanie.
19: 100% polskich hitów. SK2.
17: A zaczynamy muzycznie bardzo dobrze. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, już teraz w SC2. Posłuchajmy.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w

Dobrze się tego słucha, to jest Zalia, Tylko kochaj mnie. I to jest taka piosenka, o której Zalia mówi, że chciałaby, żeby to była piosenka o miłości. I jest, tu się wszystko zgadza, ale ma też takie marzenie, żeby pary młode, no może wybrały to na pierwszy taniec. Więc jeżeli są tutaj pary młode i nie mają pomysłu na super piosenkę na pierwszy taniec, no to słuchajcie, Zalia i Tylko kochaj mnie czeka. A za moment też kobieta i też bardzo super z pięknym głosem Ewa Farna, Nie przegap, SC2.

0: Piosenka z lekkim pazurem i w takim fajnym tempie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Tym razem przychodzę do Was z kartką z kalendarza, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Tak? Dobrze słyszeliście. Mówienia jak pirat. Czyli mamy święto wszystkich tych, którzy chociaż raz marzyli, żeby zamiast zwykłego dzień dobry powiedzieć: witajcie, szczury lądowe. Dzisiaj to wszystko jest dozwolone. I to jest naprawdę dobra wiadomość, dlatego że w sobotę człowiek no i tak czasem mówi rzeczy, których nie rozumie nawet on sam. Więc dzisiaj można jest na to przyzwolenie. I zobaczcie, tym sposobem nagle zwykła sobota robi się przygodą. Oby tylko bez szukania skarbu pod kanapą.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Co mi tam?

0: Kacpa.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Takim klasykiem polecieliśmy Lady Punk, Zamki na piasku. Dziś o 15:00 polscy siatkarze zaczynają fazę pucharową Mistrzostw Europy. I na początku Łotwa, czyli koniec grania na spokojnie. Teraz nie ma już miejsca na żadne wpadki, no bo przegrany niestety żegna się z turniejem i wraca do domu. Polacy w grupie wygrali 4 mecze, a na koniec po 5-setowym boju ulegli niestety Bułgarii, więc no dzisiaj czas wrzucić na wyższy bieg. O 15:00 trzymamy kciuki, będę sprawdzała, co tam się dzieje i będę dawała znać. Kibicujemy, robimy swoje, no bo panowie, dzisiaj piłka po naszej stronie. Tak ma być.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
10: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
11: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To był Baranowski, który lubi być z nią. Po godzinie 14. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Wilki. To tylko na początek, a później, no zostańcie i przekonajcie się, jakie polskie hity czekają na was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kupuj Best VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
8: 5,9,31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto?
8: Jak najczęściej.
9: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
12: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Elektroniczne brzmienia, mocny rytm i muzyka tworzona na żywo. Schiller przyjedzie do Gdańska z klubową trasą Voyage. Za tym projektem stoi niemiecki muzyk Christopher von Dalen, który od ponad dwóch dekad łączy elektronikę z transem, ambientem i muzyką filmową. Tym razem zamiast wielkiego widowiska będzie bardziej kameralny koncert z artystą i jego sprzętem bardzo blisko publiczności. W programie nie zabraknie charakterystycznych, przestrzennych brzmień Schillera i jego największych utworów. Koncert odbędzie się w poniedziałek 5 października o 20 w Starym Maneżu w Gdańsku, a bilety są dostępne online.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
0: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikoli Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
16: Ja wiem, jaki ty masz plan, że uciekasz z pracy i będziesz oglądać mecz.
0: No tak, tak może być. Akurat zdążę dojechać do domu.
16: No to dobrze, jesteś fanką, tak?
0: Tak, lubię bardzo.
16: No to bardzo dobrze. No to co, trzymamy kciuki za Polaków.
0: Pewnie.
16: No i słuchajcie, ja też tutaj będę patrzeć, co się dzieje i będę wam dawała znać. Także za 45 minut Polska biało-czerwoni do boju. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie.

0: Patruj miasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem naszym wehikułem czasu cofamy się do roku 1989. Polska właśnie przechodzi wielkie zmiany, a na ulicach coraz częściej pojawiają się marzenia o wolności, podróżach, no i życiu takim trochę po swojemu. I właśnie wtedy Jam wydaje piosenkę Harley Mój. Numer, który dla wielu stał się muzycznym symbolem wolności i takiej drogi przed siebie. Jest motocykl, jest wiatr we włosach i jest to charakterystyczne poczucie, że najważniejsze to ruszyć przed siebie i najlepiej bez pytania kogoś o zgodę. Są takie piosenki, które nie potrzebują żadnej mapy. Wystarczy je włączyć i człowiek od razu ma ochotę gdzieś pojechać.

0: To była nowość od Liwki, Poza Tobą Nic, i jeżeli ta nowość Wam się spodobała, to zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, no i na głosowanie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no i Wasze głosy mają ogromne znaczenie, no bo to Wy decydujecie, co będzie numerem 1, więc kto wie, jeżeli przez ten tydzień będziecie bardzo dobrze głosować, no to Liwka ma szansę być na podium, a nawet na pierwszym miejscu, więc no co, jak się podobało, to zapraszam do głosowania.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Złap letnie okazje u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.

0: Pilaf i Warszawa na kilka chwil przed godziną 15. A co o 15? No oczywiście porcja najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego startuje mecz Polska kontra Łotwa. Nasi siatkarze, do boju, jesteśmy z wami. No i będziemy sprawdzać, co dzieje się na boisku. A na start muzycznie Warius Manks i Maj.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! W ten weekend podwoimy twoje naklejki! W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 złotych wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka, dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki i podwójna frajda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
0: Punktualnie godzina 15, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a w Sofii właśnie teraz rozpoczyna się mecz polscy siatkarze kontra Łotwa. 1/8 finału, trzymamy mocno kciuki. A żeby lepiej się te kciuki trzymało i kibicowało, mamy dla Was porcję polskich pięknych hitów. I na początek Warius Manks, Antonina Van Dessel, dzień dobry.

To był Oskar Sims i numer Bez końca. I mam dla was newsa. Mamy polskiego kandydata do Oscara. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został właśnie wybrany przez polską komisję jako nasz reprezentant w walce o statuetkę. Film wcześniej został nagrodzony w Cannes za reżyserię, więc no... Tutaj to tylko czysta formalność, jeszcze Hollywood by się przydał i by było wszystko cacy. I to już trzecia fabuła Pawlikowskiego w oscarowym wyścigu. Wcześniej była Ida i Zimna wojna, no a teraz trzymamy kciuki, no bo wygląda na to, że polskie kino znowu wybiera się po złoto i mamy wszyscy chyba nadzieję, że tym razem nie skończy się tylko na nominacji. Także do boju. SK2. Oczywiście mecz Polska-Łotwa trwa i jak coś się ciekawego wydarzy, będę tutaj mówić. A teraz Virgin i szansa.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Sandra Reiser, lepiej niż teraz w Radiu SK2. Ja patrzę, co dzieje się na boisku, dlatego że nasi siatkarze grają właśnie z Łotwą w 1/8 finału. No i słuchajcie, na razie naprawdę tam się dzieje, ale na szczęście na razie jest 0-0. Czekamy, aż Polacy będą mieli 1-0. No i co? I będziemy obserwować. I Polacy do boju. Ja wiem, że jest pora obiadowa i te emocje mogą nie sprzyjać jedzeniu, ale opanujmy się, a na takie wyciszenie i uspokojenie już teraz u nas Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w SC2.
1: SK2.
0: A do sportowych emocji oczywiście będziemy wracać, bo dzieje się.

0: Lady Punk, sztuka latania. Jeżeli planowaliście w tym roku, tej jesieni, wyskoczyć w Tatry, no to może być niezły moment, żeby sprawdzić, czy na szlaku będziecie mieli widoki, czy może widoki na innych turystów. Dlatego, że w te wakacje padł absolutny rekord. W lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 2 miliony wejść. No i właśnie wraca teraz temat ograniczenia liczby turystów na najbardziej zatłoczonych szlakach, szczególnie w wakacje. No bo powoli wygląda na to, że w Tatrach największym wyzwaniem nie jest już zdobycie szczytu, tylko najtrudniej będzie znaleźć na nim kawałek wolnego miejsca. A mecz Polska-Łotwa, siatkówka 1-0 dla naszych w pierwszym secie.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: tabletka i numer, komu miałabym powiedzieć na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Paweł Domagała, Sylwia Grzeszczak i Hurt. Będzie dobrze, będzie różnorodnie i na pewno w 100% po polsku. Słyszymy się za moment.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Elektroniczne brzmienia i mocne klubowe rytmy przejmą jesienią Ergo Arenę. 10 października odbędzie się druga edycja Resistance Poland, a w Trójmieście pojawią się m.in. tacy DJ-e jak na przykład Massano, Kevin DeVries, Agents of Time, Kasia i Adam Seluk. Do tego supporty Mike Constanty i Toya. Resistance to marka związana ze sceną muzyki elektronicznej, znana z dużych klubowych wydarzeń na całym świecie. Impreza w trójmiejskiej Ergo Arenie rozpocznie się o godzinie 19, a bilety są dostępne online.
0: Jest weekend, jest sobota, jest godzina 16. Radio SK2 i jest porcja tutaj najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów sportowe emocje, bo patrzymy, co dzieje się na meczu siatkówki Polska kontra Łotwa. I na ten moment 2-0, także dzieje się bardzo dobrze. A już teraz Paweł Domagała, weź nie pytaj.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Wódka suflera i takie tango przed chwilą u nas. I mamy jesień coraz bliżej. Chodzimy do lasu na grzyby. I jeżeli myśleliście, że największy skarb, jaki można znaleźć w polskim lesie, to jest dorodny borowik, no to słuchajcie, niekoniecznie. Dlatego, że do Polski po prawie 100 latach wróciła gąska sosnowa, znana też pod dziwną nazwą Matustake. W Japonii za kilogram najlepszych okazów tego grzybka można zapłacić nawet prawie 9 tysięcy złotych. Więc słuchajcie, tegoroczne grzybobranie może mieć zupełnie nowy wymiar. Tylko wyobraźcie sobie minę, kiedy wracacie do lasu z koszykiem pełnym grzybów, no i nagle okazuje się, że zamiast kolacji przynieśliście do domu, no, równowartość nowego samochodu. SK2. Byłoby fajnie. A teraz piosenka idealna na jesień. Smolasty, herbata z imbirem. To już za moment.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż. Teraz cofamy się do roku 1972, kiedy 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. Muzykę napisał Janusz Kruk, a tekst Marek Dutkiewicz. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat, no i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło troszkę pokolorować polską rzeczywistość. Po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru. Posłuchajmy.

0: To była świeżynka od Sanach, Cichosza, która miała premierę na naszej antenie w tamtym tygodniu. Jest to naprawdę wielka nowość i to zapowiedź takiej zupełnie innej Sanach, ale nie brakuje tam też takiej typowej Sanach, więc wiecie, trochę różnorodności, trochę nowości, ale trochę czegoś starego, ale rzeczywiście, no, człowiek chciałby zobaczyć, co jeszcze będzie, co ta Sanach nam jeszcze zaprezentuje, bo to naprawdę taki świeży powiew, świeża Sanach, ale ciągle ta sama. Ale z dobrych informacji, słuchajcie, mamy to, Polacy awansują do ćwierćfinału, wygrali z Łotwą 3-0. No i takich newsów w sobotę nam potrzeba. Za moment u nas muzycznie Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. SK2.
1: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.

0: Przepiękny i romantyczny numer na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Po godzinie 17 na początek Golden Life, wideo z Anią Wyszkoni i Kleks, więc i troszkę o miłości, ale w taki przewrotny sposób. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach. Punktualnie wybiła godzina 17 w sobotę 19 września. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w którym oprócz najlepszych polskich hitów będzie troszkę o podróżach, troszkę o modzie, no i troszkę o nadciągającej jesieni. Zapraszam.

Margaret i jej prima ballerina. Słuchajcie, są takie historie, które przypominają, że na marzenia naprawdę nie ma terminu ważności. 90-letnia Helena Urbaniak, która nie widzi całe życie, marzyła o Australii. I właśnie to marzenie spełniła. Dzięki internetowej zbiórce udało się zebrać pieniądze na jej podróż, a na miejscu pani Helena zobaczyła świat troszkę inaczej, dotykiem, zapachem, smakiem i dźwiękiem. Pogłaskała kangury i koale, spotkała Polonię i zachwyciła się totalnie Australią. I wiecie, co wam powiem? 90 lat, drugi koniec świata i nadal ciekawość jak u dziecka. No i chyba właśnie tak powinno się podróżować przez całe życie. SK2. A już teraz Patty i numer Nie ma nas. Och, to jest mocne.

Daria Zawiałow i Ballada o niej, a teraz coś dla nich, czyli właśnie dla kobiet, będzie. Słuchajcie, będzie o modzie, o leginsach konkretnie, dlatego że dla jednych to jest absolutny hit, a dla innych ubranie, w którym no nawet jak idzie się do wyrzucenia śmieci, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy na pewno wypada. No ale okazuje się, że leginsy przeszły naprawdę bardzo długą drogę. Elastan powstał pod koniec lat 50. W latach 80. lansowała leginsy Madonna. No a dzisiaj spokojnie wychodzimy w nich na ulicę, do sklepu, na kawę, no właściwie wszędzie, bo nawet można iść na eleganckie przyjęcie w leginsach i ładnej marynarce. Czyli no, można powiedzieć, że leginsy wygrały. Pytanie tylko, czy to moda je oswoiła, czy po prostu wygoda przejęła kontrolę nad światem? SK2. SK2. Nie rozstrzygniemy, dlatego posłuchajmy Kuba i Kuba, chłopaki. Super numer.

0: Beata, żal mi tamtych nocy i dni i można by zaśpiewać, że żal nam tego lata, dlatego że stało się, jesień już puka do drzwi, kalendarzowo i astronomicznie przywita nas już 23 września, no więc w najbliższą środę. I wtedy wypada też równo noc jesienna, czyli dzień i noc będą miały mniej więcej po 12 godzin. No ale spokojnie, no bo zanim wyciągniemy swetry, koce i zaczniemy narzekać na ciemność o 17, mamy jeszcze, no jeszcze chwileczkę. A potem już oficjalnie liście w dół, temperatura w dół, no i motywacja do wychodzenia z domu też może niestety polecieć razem z nimi. Więc ostatnie dni lata korzystajmy, a muzycznie za chwilę Lamber i plan awaryjny, więc no można jakiś obmyślić zawsze. Można gdzieś wyjechać na przykład, no nie?
1: SK2. Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
14: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 5931.
19: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: 100% polskich hitów.

0: To były lustra od Natalii Schroeder, a na zegarach powoli dobija nam godzina 18. Po 18 w SC2 dalej polskie hity, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra wam 100% polskiej muzyki. I na start Dawid Podsiadło, Sarsa i Lady Punk. Antonina Wandesyl, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, korzystajcie z weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Na czym Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen Witaj!
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: 31.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
0: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
1: Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
0: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzucić.

Suche włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.